0: 2.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: Słońce w Łodzi wstało o 5.52, a zachód będzie o 24. Daniel Tekliński, dzień dobry. Dzisiaj tego słońca powinno być w Łodzi całkiem sporo, po południu nieco się zachmurzy, ale na opady deszczu raczej się nie zapowiada. Termometry wskażą maksymalnie 21 kresek na plusie, temperatura odczuwalna będzie z kolei w okolicach 16. A jak w tej chwili wygląda sytuacja na łódzkich ulicach? Najciaśniej może być na zachodniej, szerokiej drogi.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Podczas uroczystości zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Jak bardzo ceny poszły w górę? Na jednej ze stacji w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki.
3: Podwyżka jest znacząca. Litr popularnej benzyny 95 kosztuje tutaj o złotówkę i 12 groszy więcej niż w poniedziałek. Z kolei olej napędowy zdrożał o złotówkę i 4 grosze i przekroczył barierę 8 zł za litr. Kierowcy kręcą głowami.
4: Bardzo dużo. No.
3: Za dużo?
4: Za dużo, bardzo za dużo. No.
5: Szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
3: Obniżone ceny obowiązywały do 31 sierpnia. Do godzin wieczornych kierowcy szturmowali stacje paliw, aby zatankować taniej.
1: Ostatnie 2 tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie ona skrócona. Wozy nie dojadą już do Polany Łosienica, tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Potanieją też bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł, turyści będą płacić 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek podopieczne Stefana Lavariniego zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wczoraj mówiliśmy o tym, że nasze siatkarki walczą o ćwiarteczkę w turnieju.
10: Co, wywalczyły jakąś?
9: No, słyszałeś, że wywalczyły, teraz będą walczyć o połówkę. Faceci mogą czuć się zawstydzeni.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
10: A kiedy litra? Litra?
9: A o litra nie wiem. W weekend. Week i end. 3 minuty po 6. Dede nagra już grę za chwilę Lady Punk. Wajda, Jarząbek, Wajda. Dzień dobry!

0: Kanapka.
1: Kanapka!
2: Ulubiony przedmiot szkolny,
0: to,
2: tak?
0: To jedno, tak to jedno. Ale jak ktoś nowego plecaka nie kupił i ma stary z zeszłego roku, to sprawdźcie, czy tam nie jest kanapka w środku.
2: To zielone na dnie, to być kanapka. Może jest kanapką. Kanapka. Tak jest z zeszłego roku. Pamiętajcie o tym, żeby ją w końcu wyjąć.
0: Ale teraz tak, bo tak się żartuje, nie, że ta kanapka, ale szczerze. Szczerze.
2: No.
0: Zdarzyło ci się, czy nie?
2: Ale zależy co.
0: Z tą kanapką.
2: Z tą
0: zieloną.
2: Stary, ja miałem całą kolekcję zielonych kanapek.
0: Ale naprawdę?
2: Oczywiście, że
0: nie
2: tak.
0: Nie żartujesz teraz.
2: Nie żartuję,
0: bo mi się zdarzyło, ja sobie bardzo często żartuję, ale mi się raz w życiu zdarzyło. Raz. Pomiędzy trzecią a czwartą klasą szkoły podstawowej zdarzyło mi się, że zostawiłem kanapkę w plecaku.
2: A ja dzisiaj nie wiem, jakim cudem ja mogłem zostawić gdziekolwiek jedzenie.
0: No właśnie.
2: To jest nieprawdopodobne po prostu.
0: Teraz bym nie uwierzył.
2: Ja byłem zupełnie innym człowiekiem kiedyś.
0: Chyba tak. Dobra, tak słuchajcie, inaczej. Rozpoczęcie roku szkolnego, pakujemy te wszystkie rzeczy, które są potrzebne.
2: Pierwszy dzień września, zaczynamy wszystko od zera, moi drodzy, tak więc życzymy wam samych dobrych stopni już na sam początek, prawda? I dobrego zachowania i żeby wam, jeżeli ktoś idzie do pierwszej klasy, to żeby wam się dobry nauczyciel trafił na przykład.
0: Tak, wszyscy zaczynamy od wzorowego, później idzie tylko w dół.
2: To, prawda? Tak, z czegoś trzeba schodzić.
0: Dokładnie. Dobra, to pytanie, jaki był wasz ulubiony ten przedmiot szkolny i wcale nie mowa o przedmiotach szkolnych.
2: Czyli o lekcjach. Tobie chodzi o lekcje?
0: Mi chodzi o, że tak.
2: Czyli nie to, że ekierka. Albo cyrkiel.
0: Nie, właśnie o to mi chodzi.
2: A o to ci chodzi?
0: Tak.
2: Czyli nie to, że przedmiot, że geografia.
0: Nie, geografia nie.
2: Geografia nie.
0: Geologia nie, matma nie, fizyka nie, tylko...
2: Co musieliście mieć zawsze w szkole, żeby się czuć komfortowo?
0: O to.
2: Właśnie.
0: Bez czego się nie ruszałeś do szkoły.
2: Teraz to pewnie smartfon, nie?
0: Teraz smartfon.
2: A kiedyś?
0: A kiedyś było inaczej. No i o to chodzi i o to was pytamy. 726 826 826. Dajcie znać.
2: Ja miałem na przykład swój ulubiony przedmiot, to zeszyt do religii.
0: No.
2: Na samym końcu takie komiksy były, że jeszcze dzisiaj czytam z zapartym tchem.
0: A jak cię ksiądz do tablicy wezwał, to wróciłeś i w zeszycie, jakie piękne rysunki tam były w tym zeszycie.
2: Kto to jest? Batman.
0: To jest Batman i ma dwa jaja? Dajcie znać, jaki był wasz ulubiony przedmiot, bez którego nie ruszaliście się do szkoły.

0: No i gra.
1: Jak masz taki piórnik, taki wiesz, nie to, że taki kwadratowy, co się tam otwierało jak książeczki i wszystko było poukładane, tylko miałeś taki piórnik, taką tubę w środku.
0: Ja miałem tubę, no.
1: Miałeś taką tubę?
0: Tak.
1: To właśnie jak szukałeś długopisu, to wtedy tak sobie mówisz, jak tu odnaleźć ciebie tu, mogę się zaśpiewać.
0: Ale żeś wyprzedził słowa Darka, bo Darek, bez czego ty się nie ruszałeś do szkoły? Darek, jesteś? Halo? Bez czego?
2: Bez piórnika i bez gumki.
0: Widzisz? Bez piórnika i bez gumki. Bez czego jeszcze, Darek? Co tam jeszcze brałeś do szkoły?
2: Tak samo właśnie, to miałem te komiksy, słynne komiksy, Kapitan Żbik i Kapitan Klos.
0: Kapitan Żbik
2: Kapitan
0: i... Klos. Okej.
2: Okay. Klos.
0: Hans no. Klos.
2: Seria cała
0: Hansa Klosa. Proszę bardzo.
2: I Tarzan jeszcze.
0: Dobra. Czyli bez komiksów Darek się do szkoły nie ruszał. Czyli wiadomo, co w szkole robił. Nie uczył się.
1: Tylko czytał.
0: Tylko douczał się.
1: O historii
0: swoich ulubionych bohaterów. Dobra, czyli mamy piórnik, gumka i komiksy. To braliście do szkoły.
1: Czego wy się nie ruszaliście do szkoły? 726-826-826 albo Messenger z zapraszamy do tego, żeby się tym podzielić. O, na przykład SMS przyszedł, proszę bardzo. Witajcie, dla mnie przedmiotem takim był rozkład jazdy autobusów powrotnych do domu. Pozdrawiam, Batman z Półtuska.
0: Batman, bo mówiliśmy o Batmanie, że się ktoś narysował tego z dwoma jajami Batmana.
1: Jestem jak znak na niebie taki, wiesz, tego nietoperza. Wywołałem Batmana. To się może skończyć.
0: Czekamy na Spidermana. SK2

0: No, na piechotkę i tak. Każdy mur będzie trzeba przeskakiwać. Rzeczywiście, magicznym ruchem pylonów zmieniły się po północy ceny paliw na stacjach.
1: Ja jeszcze na stare złote tankowałem.
0: Na stare?
1: Na stare złote tankowałem i dotankowałem do pełna wczoraj, a później takie kolejki były na stacjach, że ho-ho.
0: Dzisiaj już zmiana, a przypomnijmy sobie.
2: A gdyby pan był premierem, to ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19.
1: Ludzie, wybierzmy w końcu tego Tuska na premiera, no.
3: SK2 100% polskich hitów.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: sumienia.
1: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
5: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konkol. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: To dobry moment, żeby sprawdzić, co się dzieje na łódzkich drogach. Możliwe, że nieco ciaśniej jest w tej chwili na zachodniej. Uważajcie także w okolicach Ronda Solidarności czy Aleksandrowskiej. A łódzkie termometry pokażą dzisiaj najwięcej 21 kresek na plusie. Od rana na niebie powinno być całkiem sporo słońca, później nieco się zachmurzy, ale na opady deszczu dzisiaj się raczej w Łodzi nie zapowiada. W nocy również nie popada, a temperatura spadnie do okolic 14 stopni.
13: 6.30, News SK2, Anna Łobocka, 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy, ale twierdzi, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem 15-letniego chłopca. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Stan poszkodowanego dziecka nadal jest bardzo ciężki. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni do końca listopada. To w związku z wciąż realnym zagrożeniem. Czasowy zakaz przebywania nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie US Open. Wygrał z Damirem Dżumhurem. To sztuka nie udała się Mai Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Taylor Townsend.

0: co ja? Co tak na mnie kiwa głową?
1: No bo zamyślony taki jesteś. Chciałem, żebyś powiedział na przykład godzinę ludziom, żeby wiedzieli, kiedy mają wyjść do tej szkoły już.
0: 6:37. No. O 9:00 pewnie pierwszy dzwonek. Jak życie znam.
1: Uważajcie, bo wychowawczyni się za wami stęskniła bardzo.
2: Tak.
1: Ona jest tak stęskniona,
0: że pierwsza lekcja będzie, wyciągamy karteczki, zobaczycie.
1: No co pamiętacie
0: tam, tak.
1: Z ostatniej lekcji z ubiegłego roku.
0: 7268268826 albo Messenger. Jaki był wasz ulubiony przedmiot w szkole?
3: Ja zawsze do szkoły musiałam mieć worek z kapcami na zmianę, bo pani szatniarka nie chciała wpuszczać, jak nie było kapci. Fartuszek. I pamiętam zawsze, jak mama pracowała, do tego jeszcze taki biały kołnierzyk.
1: Biały kołnierzyk do fartuszka mama jeszcze pracowała i worek na kapcie musiał być.
0: Tak? A kapcie musiały być na białej podeszwie, bo inaczej być nie może oczywiście, prawda? Zawsze musiała być biała podeszwa.
1: Niekoniecznie.
0: Naprawdę?
1: No ja do szkoły, dopiero w średniej mogłem zwykłe laczki kapcie zakładać. Normalnie w kapciach po szkole chodziłem. W średniej. Naprawdę. Laczki miałem. Mhm. Ale wcześniej musiała być biała podeszwa, jakieś halówki za dyszkę z targów. To tak,
0: im człowiek starszy, tym mniej się wstydzi. Taka prawda. Weronika nam się jeszcze odezwała na Messengerze.
1: No czytaj.
0: Cześć, nie ruszałem się do szkoły bez śniadaniówki. Wypchanej pysznościami.
1: Czyli śniadaniówka, czyli chodzi o to takie pudełko na kanapki, tak?
0: Być może, ale ja podejrzewam, że chodziło albo o Dzień Dobry TVN, albo Halo tu Polsat. SK2.
1: Hej, ale hola. SK2 to też jest śniadaniówka. To proszę mi tu nie wypaczać. My też jesteśmy śniadaniówką. Czyli cieszymy się, że nie ruszacie się też bez nas, bo to do nas Weronika napisała, czyli chodzi o nas. Nie jakieś tam TVN-y i Polsaty.
0: Oczywiście, że tak. A my jesteśmy takie ciacha, że można nas jeść przez cały poranek.
1: Tylko jest problem, nie ma takiego lunchboxa, do którego się zmieścimy. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny już teraz za chwilę w Rozu. 21 minut do 7:00.

0: Cieszcie się życiem. Wakacje są za krótkie, bo już ich nie ma. 1 września, dzisiaj 6.48, tu Radio SK2, Wajda Jarząbek, cześć ponownie. W Pradze otwarto coś.
1: O, to bardzo ciekawe, bo się znam na Pradze, bo byłem na Słowacji ostatnio.
0: A, no to na Pradze się znasz.
1: To oczywiście.
0: Tak, to rzut beretem.
1: W Pradze otwarto wyjątkową wystawę znaczków pocztowych, moi drodzy, na której prezentowany jest najdroższy i najrzadszy znaczek świata, One Cent Magenta z brytyjskiej Gujany, wyceniany na, uwaga, 8 300 000 dolarów.
0: Jeden znaczek 8 milionów dolarów. Kupujesz taki znaczek, idziesz na pocztę, a tam i tak bezczelnie się pytają, zwykły czy priorytet?
2: SK2.
1: No, ale mój drogi, jakbyś miał taki znaczek, to mógłbyś sobie chociaż liznąć bogactwa.
0: A to nie ma takich kółeczek z gąbeczką nasączoną?
1: Wtedy bym liznął.

0: Gdzie jest Romeo, który nie będzie Romeem? To też propozycja dla jakiegoś rockmana, żeby nagrał utwór Nie będę Romeo!
1: Ha. I ja mam inne pytanie.
0: Stał pod balkonem.
1: Gdzie jest Alfa Romeo? Być może właśnie stoi pod balkonem.
0: Ja wiem, gdzie jest.
1: No, gdzie?
0: W warsztacie. 4 minuty do 7. O 7 najświeższa porcja newsów. Gdzie jest paliwo do tego Alfa Romeo?
1: No właśnie, dlatego
0: gdzie jest to tanie paliwo?
1: Dlatego Alfa Romeo stoi pod balkonem, bo paliwa nie ma.
0: Nie, znaczy jest.
1: Znaczy wczoraj nie było.
0: Tylko cię nie stać cię. Kupiłeś Alfa Romeo, już cię nie stać na zatankowanie.
1: Tak jakby nie było, no.
0: O podwyżce cen paliw, w sensie o skończeniu rabatu z okazji wakacji. Usłyszymy w newsach już za chwilę, bądźcie blisko.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: I po reklamie.
9: Dzisiejszy dzień w Łodzi pogodowo zapowiada się całkiem przyzwoicie. Daniel Tekliński, dzień dobry. Dlaczego? Ano bo będzie całkiem słonecznie, po południu może się nieco bardziej zachmurzyć, ale parasolki raczej przydać się nie powinny. Wtedy na termometrach zobaczymy 21 kresek na plusie, ale może się wydawać, że jest nieco chłodniej ze względu na lekkie porywy wiatru. A co w tej chwili słychać na łódzkich ulicach? Niestety coraz więcej samochodów. Uważajcie przede wszystkim na zachodniej, w okolicach Ronda Solidarności czy na Aleksandrowskiej.
10: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Według śledczych mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Te informacje przynosi o poranku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co nowego udało ci się ustalić?
11: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartość i podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
10: Przypomnijmy, wczoraj Prokuratura Krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 87 lat od wybuchu wojny. O 4.45 na Westerplatte rozpoczęły się główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zabrzmiały syreny, odśpiewano hymn, podniesiono flagę, a pamięć poległych uczczono apelem poległych i salwą armatnią. W uroczystościach wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Jeszcze dziś w Gdańsku kolejne uroczystości upamiętniające ofiary wojny, m.in. na placu Obrońców Poczty Polskiej. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę. A wczoraj do północy właśnie przed dystrybutorami ustawiały się długie kolejki.
12: Dzisiaj przypomnieliśmy, że dzisiaj się kończy rządowa promocja, także też czekamy.
13: Leje pan do pełna?
14: No tak, no.
13: To była oszczędność?
14: No na pewno.
10: Program Ceny Paliwa Niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas.
3: dnia.
8: SK2 Sport.
10: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. The Reds za Francuza zapłacili PSG 123 miliony funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salah.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: A pan leje do pełna?
17: Nie chciałbym być na miejscu pełna. Jak go nie, tak nie, leją nie, wszyscy, nie. No. Od lewa do prawa.
16: Ja leję do pusta, jak coś zawsze. Do pusta leję, żeby było lżej. Dobra, było CPN, teraz jest DUP.
17: Czyli?
16: DUP. Drogie usługi paliwowe.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Czyli jesteśmy udupieni.
16: Tak, dup po portfelu to jest dup. Pamiętajcie, fajny skrót. Wymyśliłem go przed chwilą, nie?
17: Proszę bardzo. No. I na tym może zarabiać teraz na przykład.
16: No, jak
17: będziecie stać,
16: to patent jest mój. A poczekajcie, godziny nie powiedzieliśmy. 4 po 7.

0: pozdrowieniami dla pewnego pana, który tak, tak kiedyś do radia zadzwonił i podsiadło i podsiadło, cały czas gracie, podsiadło i podsiadło.
1: Słyszałem, że taki fan zadzwonił
0: fan,
1: wielki,
0: fan
1: prawda?
0: Pana podsiadło. Podsiadło, znaczy chyba nie fan Dawida Podsiadło, ale Dawid Podsiadło no takie nówki sztuki robi, że no musimy je grać.
1: Ja wiem, dlaczego Dawid Podsiadło z kawałkiem Na Błysk jest dopiero na trzecim miejscu, bo co z tego, że głosujesz i dajesz mu plusy?
0: Jak jest ten pan, który daje minusy, on cały czas klika minusy, no nie, no proszę pana, tak się nie robi.
1: Oddaliśmy władzę w wasze ręce, tak, moi drodzy, i to wy decydujecie tak naprawdę, co ma być numerem 1, na co ma być numerem 20, a co w ogóle ma spaść z naszej
0: tak
1: listy.
0: To jest skonstruowane, że rzeczywiście są plusiki i minusiki, no to można pod kimś dołki kopać, no, no, no nie oszukujmy się, tak też może być. Gips, Igo i Formany aktualnie na miejscu pierwszym, ale piątkowa lista może to wszystko powywracać do góry nogami.
1: Bo ja chciałem tylko powiedzieć, że na miejscu 20 Mrozu nie ma miejsca jak dom, więc też
0: można
1: być
0: można to wywrócić do góry
1: nogami. Oczywiście, że tak. No. 726, co ja mówię, przecież sk2.pl tam się wchodzi i tam się głosuje.
0: Tak, a no. 726 to jest początek naszego numeru telefonu i kto go nie zna, to nie dokończymy. sk2.pl, zakładka gorąca, Polska 20.
2: Jaki Grinch, no? SK2.

0: 18 minut po 7. Dzisiaj przypominamy pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2026-2027.
1: Niech wam szkoła lekką będzie. W takim razie dzisiaj się pytamy was, jaki był wasz ulubiony przedmiot. 7268-26826, odbieramy telefon.
2: Robert z Warszawy. Ekonomicznie myślałem, miałem jeden zeszyt od wszystkich przedmiotów. Przykładowo od początku Polski, od końca matematyka, fizyka, chemia. A na środku WF i piłka do kosza. Pozdrowionka dla wszystkich i dzień bez waszego radia to jest dzień stracony. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
0: O, proszę. Jaka wazelina na końcu. Dziękujemy bardzo.
1: Ja bym ci od razu na semestr piątkę wystawił.
0: Tak, tak. W środku zeszytu, bo nie wiem, czy usłyszałeś, co było w środku zeszytu.
1: Koszykówka.
0: Miejsce na WF, no. W zeszycie. Miejsce na WF, no.
1: Ja w środku zeszytu grałem w kropki na przykład, ale mam też znajomą sklepową, która też miała swój zeszyt. I tak. Też byłem.
0: I na też początku, się z niego korzystało.
1: I też się z niego korzystało. Oczywiście, że tak. Takie czasy były. Tak więc wiecie, zeszyt to ważna rzecz.

0: To już nie marzenia, to fakty. O tym teraz na 25 minut po siódmej, dane Głównego Urzędu Statystycznego.
1: Polacy piją mniej alkoholu, za to jedzą więcej mięsa.
0: Jesień idzie. Ludzie po prostu rzucili się wręcz na antybiotyki. SK2

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Protestujemy! Protestujemy! Po czwele rodziców strajkują po wakacjach. To tak dało się wam we znaki?
10: No, gofry, lody, pamiątki, a teraz jeszcze szkolna wyprawka. No tego przecież nie odłożymy.
9: Zakupów nie odłożycie, ale płatność już tak. W wybranych sklepach portu Łódź kupujecie teraz, płacicie później.
10: Koledzy, mamy porozumienie!
11: Wzorowa wyprawka z portem Łódź. Zakupy pierwsza klasa.
12: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi. Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl. Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi Kilińskiego 21.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Holu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
16: I po reklamie.
17: Uwaga, łódzcy kierowcy, na mieście zaczyna się robić coraz większy ruch. Największe korki spotkacie w okolicach Zachodniej, Alei Balki. Uważajcie także na Piłsudskiego, Alei Włókniarzy czy na Aleksandrowskiej. Humor nieco poprawi wam pogoda, bo dzisiaj powinno być całkiem sporo słońca, momentami więcej chmur, szczególnie po południu, ale na opady deszczu raczej się nie zapowiada. Temperatura wtedy będzie w okolicach 21 stopni, ale może się wydawać, że jest odrobinę chłodniej.
18: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Łotwa. W nocy poderwano samoloty NATO blisko granicy z Rosją. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. 7 osób podejrzanych o oszustwa i pranie pieniędzy w rękach służb. Wszyscy trafili do aresztu. Według prokuratury dokonywali oszustw przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych za pośrednictwem jednego z popularnych portali. Zyski lokowali w kryptowalutach. Kraków ma nowy mural przy ulicy Mogilskiej. Odsłonięto malowidło z wizerunkiem wokalisty Andrzeja Załuchy. Autorem jest artysta street artowy Piotr Tuse-Jaworski.

0: Na prawo, na lewo, w górę i w dół.
1: Bo to jest taki
0: trochę jak walczyk, nie?
1: 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. I pociąg się zatrzymał na stacji i już nie pojedzie dalej.
2: Stacja SK2 Główna, witamy serdecznie. 7.38 już na zegarach. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. No to trochę o szkole rozmawiamy. W waszych ulubionych przedmiotach szkolnych.
0: I wcale nie chodzi o matematykę, polski i tak dalej, i tak dalej. I tak
2: nie,
0: dalej.
2: Chociaż... są inne przedmioty.
0: Tak, tak, ale też jak coś, to zapraszamy. Słuchamy.
3: Dzień dobry państwu. Moim najładniejszym przedmiotem była muzyka, a zawsze nosiłam ze sobą swój kamień, tak zwany amulet, który przynosił mi szczęście. Pozdrawiam Eskę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Widzisz, tu było o dwóch przedmiotach. O tym rzeczywiście takim przedmiocie, w sensie nauce.
2: Muzyka, tak.
0: Tu była muzyka, się pojawiła i pojawił się też przedmiot, taki rzecz, w sensie, którą do szkoły się zabiera.
2: Kamień? Kamień? Po co komu kamień w szkole? Kamień?
0: Jak się tak zastanawiasz, to tak pomyśl sobie, co masz w plecaku. W plecaku masz papier, tak?
2: No mam.
0: Nożyce są?
2: Tak,
0: są.
2: Biorę nożyczki.
0: No to kamień?
2: No do kompletu, no tak, rzeczywiście. SK2.
0: A w co będziesz grał na przerwie? W co będziesz grał na przerwie? Jak smartfona nie weźmiesz? No.
2: Później papier, kamień, nożyce zostaje.
0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret już teraz.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto... Przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Cała prawda całą dobę. Zawsze to przy tym utworze powtarzam. U nas w Radiu SK2. 12 minut do 8.
1: Prawdą jest to, że chcą odwołać prezydenta Częstochowy.
0: To bo już się moda stała, że odwołują prezydentów chyba.
1: No i tam w całym kraju zbierane są podpisy, ale w Częstochowie się udało. Zebrano podpisy pod referendum.
0: Naprawdę?
1: O odwołanie, tak?
0: Tak. Jak ten pan się nazywa?
1: Pan Krzysztof Matyjaszczyk.
0: Tak. Oni, mieszkańcy, ci co referendum robili, twierdzą, że nie powinien rządzić miastem, tak?
1: Tak.
0: A są jakieś powody?
1: Ciążą na nim zarzuty prokuratorskie. Dotyczą korupcji, moi drodzy.
0: No. To będzie ciężko się
1: będzie
0: z tego wygarać.
1: Ciężko.
0: Panie wiem, Krzysiu.
1: Jak panie się Krzysiu. Pan prezydent obroni, to nie wiem, to chyba na kolanach do Częstochowy powinien zasuwać. SK2. Daleko nie ma.

0: wyszłaś z domu i do pracy albo do szkoły. To innych opcji dzisiaj nie ma. Zaczynamy rok szkolny, przypominamy. 5 minut zostało do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta, rozruszać szare komórki przed nowym rokiem szkolnym.
1: Jak życie znam, to też gdzie niegdzie o godzinie 8 zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach polskich.
0: No i właśnie, mamy propozycję. Dzisiaj zgłosimy się do Państw Miast z propozycją czegoś zastępczego zamiast dzwonka szkolnego. Co byście widzieli zamiast dzwonka szkolnego? Jaki inny dźwięk, który by oznaczał przerwę?
1: Krowa.
0: I wiadomo, że przerwa, na przykład, nie? Jak macie inne propozycje, tym właśnie się zgłaszajcie i tak wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 726 826 826 przez Messengera też można się do nas zgłosić.
0: Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: I po reklamie.
11: Dzisiaj w Łodzi możemy liczyć na całkiem niezłą dawkę słońca. Daniel Tekliński, dzień dobry. Jak już wspomniałem, słońca nie zabraknie. Po południu może się zrobić nieco bardziej pochmurnie, ale parasolki przydać się nie powinny. Termometry pokażą maksymalnie 21 kresek na plusie. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. A jak w tej chwili wygląda sytuacja na łódzkich drogach? Coraz ciaśniej na Aleksandrowskiej, Zachodniej czy w okolicach Alei Palki.
12: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, powiedział na Westerplatte premier Donald Tusk. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego w Lublinie i firmie produkującej m.in. drony w Skarżysku Kamiennej.
13: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
12: Według nieoficjalnych ustaleń naszych reporterów w Skarżysku Kamiennej sprawca wtargnął przez ogrodzenie, podpalił wylaną z butelki benzynę i uciekł. O czym więcej Mateusz Chłyston.
14: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki, nie wykorzystując całej zawartości plecaka. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
12: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czas zmierzyć się z rzeczywistością i z nowościami, które czekają na uczniów. Dziś prawie 5 milionów uczniów wraca do szkół. Przed jedną z podstawówek w Bydgoszczy jest teraz nasz reporter Dawid Olszewski.
15: Tak, jestem. Dzień dobry.
12: Powiedz, uczniowie zadowoleni, że wrócili z wakacji i co ich czeka w tym roku szkolnym?
15: No tutaj ruch coraz większy. Po wakacjach do szkoły wróciły Oliwia i Ania.
16: Nudziło mi się już w domu i w sensie to można pójść już.
15: Za długo trwały te wakacje?
16: Tak, za bardzo.
15: Ale mogłyby jeszcze chwilę potrwać, czy już nie?
17: Tak, mogłyby jeszcze chwilę potrwać.
15: Nowy rok szkolny to też zmiany. Nowa podstawa programowa w przedszkolach i klasach pierwszej i czwartej szkół podstawowych. Zakaz korzystania ze smartfonów, między innymi w podstawówkach, oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części dotyczącej zdrowia seksualnego, która będzie tylko dla chętnych.
12: Zmiany czekają też szkolne stołówki. W jadłospisie ma być więcej warzyw, owoców, ryb, a mniej cukru i soli.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Polska 2 Sport.
12: 207 meczów w kadrze i koniec. Lionel Messi ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę, w której strzelił 125 goli. Zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America. A dziś kolejne mecze z udziałem Polek na wielkoszlemowym US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz. Nieco później na korcie powinna też pojawić się Magdalinet, której rywalką będzie Francesca Jones. Przypomnę, że do drugiej rundy awansowała Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
18: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: No to za godzinę gdzieś się rozpoczną wszystkie apele. Mniej więcej w okolicach 9 chyba, nie?
22: Sztandar wprowadzić.
21: Tak. 3 minuty po 8 mam.
22: A, jutra szkoła i niestety nauka i tak przez kolejne 10 miesięcy. Najgorzej to mają dzieci kolejarze.
21: Tak?
22: Tak, bo nieważne jak będą się dobrze uczyć, i tak zawsze mogą dostać szlab.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Ojciec jedzie do roboty, ty nigdzie nie wychodzisz. Proste, proste.

0: 11 minut po 8. Tu SK2, tu najlepsze polskie hity, tu Wajda Jarząbek.
1: I tylko takie newsy u nas. Tylko takie newsy u nas usłyszycie. Posłuchajcie, 1000 wolontariuszy zakopało w Szwajcarii 2000 par majtek.
0: To wychodzi po 2 pary na jednego wolontariusza, ale to wszystko po to, żeby zrobić badania naukowe, żeby sprawdzić aktywność biologiczną gleby.
1: I co ciekawe, największą aktywność biologiczną odnotowano w prywatnych ogrodach, gdzie bawełniana bielizna rozkładała się najszybciej, podczas gdy na trawnikach, takich miejskich, proces ten był najwolniejszy.
0: Dziwne. To jest dziwne. U nas takich badań się nie robi, u nas wszystko jest jasne. Moje majtki na przykład ulegają degradacji bez żadnego zakopywania.
1: Ha, mój drogi, bo masz dobry nawóz.

0: Co graj?
1: W Państwa Miasta.
0: No to
1: a z kim, to my też już wiemy, wy się dowiecie za kilka sekund.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Justyna z Piotrem zagra dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
4: No hej.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przypominamy zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy. Proszę słuchać.
0: Nie oddychać.
1: Nie oddychać. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
1: No, Justynka zacznie.
0: Jak pani od matematyki się zachowałeś teraz.
1: No dzisiaj
0: teraz.
1: Pierwszy rok szkolny, trzeba tak. Cisza, prawo, ja mówię.
0: W prawo czy w lewo?
5: Poproszę w lewo.
0: Proszę cię bardzo.
1: Zepsuł koło!
4: Nie.
1: Zepsuł
4: koło! Jak to się stało?
1: No dobra,
0: dobra.
1: Poczekaj, masz piszczy. Zepsułeś koło? Na M się zatrzymało, musicie nam uwierzyć na słowo w takim razie.
4: Znowu. Co ja zrobiłem?
1: Kto dotykał to koło i zepsuł? No, kto?
0: Nieprawdopodobne.
4: Kto ale dotykał? Nie naprawdę to ja zepsułem?
1: Chyba ty, no wczoraj działało. M, litera dobra. M, Justynko. M jak mama.
0: Będziemy lepić.
1: 20 sekund, uwaga.
0: Państwo!
5: Mongolia.
0: Miasto.
5: Mombasa.
0: Znana postać.
5: Mickiewicz.
0: Roślina.
5: Mimoza.
0: Kolor.
5: Miotowy.
0: Zawód.
5: Muzyk.
0: Samochód.
5: Mazda.
0: Imię
1: już będzie po czasie. Bo już nie wyrobiliśmy.
0: Ty wiesz, że ja się ostatnio dowiedziałam, że jest coś takiego jak mimoza, że to jest roślina.
1: No, od mimozy złotej majowy. Nie kojarzysz?
0: Tak,
1: Czesie Niemen śpiewał.
0: No.
1: A Mombasa gdzie jest?
0: A Mombasa jest tam, gdzie kiełbasa.
5: W Kenii.
1: Tam nie ma kiełbasy.
0: Nie ma kiełbasy. No dobra, trudno.
1: Dobra.
0: Tak, jest zaliczone 7 punktów, moja droga Justyno, dla ciebie.
1: Tak, siódemeczka.
5: Dzięki.
1: Bardzo ładny wynik. Teraz Piotrze, w prawo, w lewo i koło nie będzie cykać, bo się zepsuło.
0: Ja ci włożę palca tutaj.
4: W lewo.
1: W lewo. Czekaj, włóż długopis, żeby się zatrzymał. Ale najpierw zakręca, a potem włożysz długopis.
0: Dobra.
1: Dobra? Zakręciłem, włóż długopis. O! Poszło. G. Litera G. G jak góra.
0: Góra, niech będzie góra.
1: G jak góra, Piotrze. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Gruzja.
1: Miasto.
4: Gorzów Wielkopolski.
1: Tytuł filmu.
4: Baśnie braci Grimm.
1: Jak?
4: Baśnie braci Grimm.
1: To jest na by, no chłopie.
4: No, ale Grimm.
1: Dobra, imię.
4: Grzegorz.
0: Grzegorz. Czekaj. Grimm. Czy będzie taki film?
1: Jak będzie Grimm, to masz fuksa, ale i tak chyba ci mu nie wystarczy.
0: Jest.
1: Grimm?
0: Jest.
1: No dobra.
0: Jest. Jakbyś widział sam Grimm, tylko się nie zastanawiał, by przyleciał dalej.
1: Jakbyś nie mówił baśnie braci Grimm, tylko byś powiedział po prostu Grimm.
0: Gdyby to... babcia miała wąsy.
1: Gdyby.
0: Gdyby.
1: 1, 2, 3, 4. Czwóreczka, no. Czwórka z plusem. Czwórkę w szkole z matmy to byś przyjął chyba, nie?
4: Oczywiście.
1: No, to czwórkę u nas w Państwach Miastach też musisz przyjąć. To ci wystarczy, Piotruś, na nagrody pocieszenia, bo prezent marzeń zgarnia Justyna.
5: Super, cieszę się.
1: Wszystkiego dobrego, Justynko. Piotruś, pakujemy prezenciki, też wysyłamy na rozpoczęcie tego pięknego nowego roku szkolnego.
0: No, a ja idę naprawiać to, tak?
1: Idź napraw koło, żebyśmy jutro zagrali też o 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: powtórka przed polskim. Onomatopeja, paranormalne i tysiąc razy bardziej dzień dobry niż może być w dzień dobry. Nie, to w tym utworze właśnie.
1: Peja u nas też jest.
0: Peja. Ale nie onomato.
1: Ale nie, nie
0: bez onomato.
1: Bez ona, ale
0: dobrze,
1: peja jest.
0: 26 minut po 8, promocja.
1: Posłuchajcie, Intercity świętuje swoje urodziny, rozdaje bilety na pociągi.
0: Bilety rozdaje. Jest haczyk.
1: Jest.
0: Jest haczyk. Promocja trwa od wtorku do czwartku do północy i ani sekundy dłużej.
1: Nie powiem wam, sprytne. Pewnie cwaniaki wiedzą, że w piątek ludzie zapłacą każdą cenę za kolejkę. SK2

0: 17 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, Ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pk.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
7: I po reklamie.
8: Coraz ciaśniej robi się na łódzkich drogach. Uważajcie przede wszystkim na zachodniej, w okolicach Ronda Solidarności czy Piłsudskiego. Nie najlepiej też sytuacja może wyglądać na Aleksandrowskiej czy Alei Włókniarzy. Przynajmniej pogoda w Łodzi dzisiaj nam dopisze, bo na termometrach zobaczymy 21 kresek na plusie, na niebie będzie sporo słońca, momentami więcej chmur, ale one deszczu raczej nie zwiastują. Noc również zapowiada się bezdeszczowo, a temperatura spadnie do 14 stopni.
9: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. A zaczynamy od Kijowa. W wyniku rosyjskiego ataku zginęło co najmniej 8 osób, 5 w tym, dwoje dzieci zostało rannych. Na miejscu ostrzału nadal pracują służby ratunkowe. Od dzisiaj na drogach w rejonie szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Chodzi o akcję Bezpieczna droga do szkoły oraz Zwalniaj przy szkołach. Obie akcje potrwają do końca miesiąca. Ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa uczniów rozpoczynających naukę po wakacjach. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy, o co walczyli jej rodzice.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Fight Club? Idziesz?
2: Ja.
1: A poczekaj, nie włączę ci mikrofonu.
2: No
1: teraz.
2: I bardzo dobrze, bo później mam coś.
1: A co powiedziałeś?
2: A ja.
1: To było jest brzydko?
2: To jest po japońsku chyba.
1: A co znaczy a ja po japońsku?
2: Nie mam pojęcia, ale pewnie coś brzydkiego.
1: A ja?
2: Bo ja tylko brzydkie słowa umiem. Nieważne, tak czy inaczej, moi drodzy, cofamy się.
1: W rozwoju.
2: I w czasie również.
1: Dobra, kącik odkurzający. Patrzymy na newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.
2: No, oddaję głos mojemu koledze pierwotniakowi.
1: Ponad 1000 kilometrów przejechał już 26-letni Jacek Czarniecki, mieszkaniec wsi Węgierka koło Jarosławia, który zamierza objechać rowerem Morze Bałtyckie, pisała Wirtualna Polska 1 września 2001 roku.
2: Ja tam mu nie wróżę sukcesu, mimo że pewnie sukces osiągnął. Spore ryzyko to było, powiem wam tak, bo co innego objechać góry dookoła, no, prawda? W górach na pewno można zajść wysoko, a nad morzem tylko morze można...

0: Zaskoczenie to nasze drugie imię. Dziękujemy Honoracie Skarbek za ten piękny utwór. Tu Radio SK2 zaskakuje też PZPN.
1: PZPN, PZPN zmienia stroje.
0: Stroje PZPN.
1: Tak, już nie będą nasi piłkarze grali w Nike'ach, teraz będą grali w Adidasach. Od stycznia 27 roku kończy się 28-letnia współpraca z amerykańską marką i zaczynamy, wchodzimy w niemiecką markę.
0: W niemiecką markę. Nie wiem, może chodzi o to, że w niemieckich strojach łatwiej się strzela gole. SK2.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zmiana Warty.
1: Zmiana Warty, jesteś gotowy, żeby odejść?
2: Jestem zwarty i gotowy, żeby odejść.
0: Ale raz na zawsze, czy tylko na chwilę?
1: Oddalić się, aby.
0: Oddalić się mogę do jutra, do 6 rano.
2: Dzisiaj rozmawiamy o przedmiotach szkolnych. Miałeś swój ulubiony?
1: Nie, no ulubiony to był WF i angielski.
0: A, myślałem, że też powiesz kanapka.
2: Tak.
0: Ale jednak WF i angielski. Dobrze, przerwa. O, to jest przedmiot. Zapraszamy was na piękne utwory polskie, dobre, pod ten nowy rok szkolny.
2: Zostawiamy was z Kasią Groską, która was dzisiaj tak wycyrkluje, że zobaczycie.
1: 10 polskimi hitami.
2: Oczywiście.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
2: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.
9: Dzisiaj łódzkie termometry wskażą 21 kresek na plusie, ale może się wydawać, że jest odrobinę chłodniej. Daniel Tekliński, dzień dobry. Dobre wieści są takie, że będzie bardzo słonecznie, po południu może się nieco zachmurzyć, ale raczej na opady deszczu się nie zapowiada. Jutro także padać nie powinno, będzie przeważnie słonecznie i temperatura również będzie w okolicach 21 stopni. Sprawdźmy jeszcze łódzkie drogi, największy ruch spotkacie na zachodniej Alei Palki czy Piłsudskiego.
10: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. To już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Uczniowie wrócili do szkoły. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
11: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła. Stres, bo sprawdziany.
12: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
13: Czy już znasz plan lekcji?
12: Tak, bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
13: Zamiast matematyki na przykład?
12: Tak.
14: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
13: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
14: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6 od poniedziałku do piątku, do wieczora.
13: Trzeba wcześniej wstać.
14: Tak.
10: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Na stację paliw wróciła drożyzna. Za litr benzyny oraz oleju napędowego trzeba zapłacić dzisiaj średnio o złotówkę więcej.
15: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
16: A tankować trzeba.
10: Program CPN obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. We wtorek, 8 września, ma zebrać się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto. Został też tymczasowo aresztowany. Z tymi informacjami nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
0: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
16: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
0: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
10: Z kolei Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się zmiany prezesa PKOL-u, grożąc zawieszeniem praw członkowskich Polski w MKOL-u, a to uniemożliwiłoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich.
17: SK2 News Łódź.
9: Daniel Tekliński, dzień dobry. Uczniowie z podstawówek bez komórek. W wielu szkołach w Łódzkiem ten zakaz już obowiązywał. Teraz od nowego roku szkolnego oficjalnie będzie w całej Polsce.
18: Ktoś się będzie źle czuł, jest wstydliwy i nie chce na przykład się zapytać pani, to chce zadzwonić do swojej mamy, ale to trochę też dobrze, bo niektórzy wchodzą do toalety, blokują drzwi i siedzą na telefonach.
9: Uspokajamy, przepisy przewidują wyjątki. Z telefonu będzie można skorzystać, gdy jest potrzebny na zajęciach, do pilnego kontaktu z rodzicem albo ze względu na stan zdrowia.
19: Proszę bardzo, a narzekają, że młodzi się w ogóle nie ruszają, a nam tutaj drugi Polish Hammer rośnie. Koszykówka na pierwszą, drugą i trzecią lekcję też jak najbardziej się to chwali. Ja już mówiłam, że u mnie WF też był na pierwszym miejscu. Człowiek się wybiegał przynajmniej, a teraz na pierwszym miejscu jest polska muzyka. Lady Punk, Dawid Podsiadło, ich usłyszycie za chwilę w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.
20: No to gramy.

0: Właśnie tak będzie. Pomimo burz, pomimo gradu, deszczu, no nie ma rady, do szkoły trzeba iść. Antek Smykiewicz za nami w Radiu SK2, a przed nami, no właśnie, nowy rok szkolny i faktycznie jest kilka nowości, które wprowadziło MEN, między innymi powszechny zakaz używania telefonów komórkowych, ale do tego też obowiązkowa edukacja zdrowotna, znika też taka tradycyjna technika, zamiast niej będą praktyczne zajęcia z majsterkowania i szycia. Sporo zmian, no ale chyba te telefony dla dzieciaków to taka najbardziej drastyczna z nich. Brzmi to jak koniec świata, ale z drugiej strony może dzięki temu wrócą stare, dobre, tradycyjne karteczki rzucane na lekcjach między ławkami. A na karteczce arcyważne pytanie. Lubisz mnie? Zaznacz tak lub nie.
1: SK2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Trudne pochwały, choć Aiszy troszkę współczuję, spróbuj ukryć wagary, będąc jedynym uczniem w szkole.
1: SK2. Reklama.
2: Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bez wczesnego w Centrum Młodzi Kilińskiego 21.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: I po reklamie.

Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewałam, było pogo na koncercie Natalii Nykiel. Taki komentarz pojawił się pod rolką z koncertu Natalii i widać, jak tłum pod sceną robi wielkie pogo i śpiewa Bądź duży, które słyszycie teraz w Radiu SK2. No jak widać, pop z pogo się nie wykluczają jak najbardziej i myślę, że to jest piękna sprawa. Zbliża się 10:00, wtedy wskoczymy w newsy Radia SK2. Reklama.

0: Warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Protestujemy! Protestujemy! Poczwele rodziców strajkują po wakacjach. Co tak dało się wam we znaki?
7: Gofry, lody, pamiątki, a teraz jeszcze szkolna wyprawka. Bo tego przecież nie odłożymy.
6: Zakupów nie odłożycie, ale płatność już tak. W wybranych sklepach Portu Łódź kupujecie teraz, płacicie później.
7: Koledzy, mamy porozumienie!
8: Wzorowa wyprawka z Portem Łódź. Zakupy pierwsza klasa.
9: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: I po reklamie.
14: Czas wyjechać na łódzkie drogi. Spore korki mogą być w tej chwili na zachodniej Piłsudskiego czy w okolicach Ronda Solidarności. A łódzkie termometry wskazują aktualnie 17 kresek na plusie. Później temperatura podskoczy jeszcze do 22 stopni, ale może się wydawać, że jest nieco chłodniej ze względu na porywy wiatru. Na niebie mamy sporo słońca, momentami nieco więcej chmur, ale na opady deszczu raczej się nie zapowiada. W nocy również nie popada, a termometry wskażą najmniej 14 kresek na plusie.
15: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Na początek poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową na pasie w kierunku Katowic. Pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Służby nie mówią o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga jest zablokowana. Policja organizuje objazdy. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Jest kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski przekazał upadłemu sponsorowi m.in. szerokie prawa do wizerunków polskich olimpijczyków. A co jeszcze znalazło się w tej umowie? Mateusz Gołębiewski.
16: Umowa była znacznie szersza niż zwykły kontrakt sponsorski. Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
15: Przypomnijmy, dotychczasowy szef PKOL-u Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Uczniowie już w szkolnych ławkach. Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów. Przed jedną z bydgoskich szkół jest nasz reporter Dawid Olszewski.
17: W Bydgoszczy nowy rok szkolny powitał uczniów solidnym deszczem. Część z nich cieszy się z powrotu, choć niektórym lepiej było na wakacjach.
18: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
19: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
17: Nowy rok szkolny to też zmiany. Rozmawiałem z rodzicami, którzy część z tych zmian pochwalają, choć są też takie, które mniej im się podobają.
20: Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili.
17: Te zmiany w jadłospisie?
20: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej.
17: Rodzicom, z którymi rozmawiałem, podoba się też zakaz korzystania z telefonów przez uczniów szkół podstawowych.
15: Obowiązkowa jest też edukacja zdrowotna, z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego.
21: SK2 News Łódź.
14: Daniel Tekliński, dzień dobry. Zmiana w Widzewie Łódź. Z klubem za porozumieniem stron rozstał się Pape Meissa Ba. Senegalski napastnik trafił do Widzewa zimą, ale nie zdołał przebić się do podstawowego składu i teraz opuszcza klub. Nowy zawodnik PGE Giekskry Bełchatów jeszcze nie rozpoczął treningów z zespołem. Francuz Antoine Potron przebywa z reprezentacją swojego kraju na Memoriale Wagnera w Krakowie. Zawodnik ma dołączyć do bełchatowskiej drużyny po zakończeniu turnieju. Do ligowej inauguracji zostało jeszcze 1,5 miesiąca.
0: To może jednak te łańcuszki, co się udostępniało na fejsie, że nie zezwalam na udostępnianie moich danych, może one właśnie miały sens, kto wie. My wiemy, że gramy wam najlepsze polskie hity. Lander na początek dla was buduje, a nie burzy mosty. Kasia Grodzka, dzień dobry.
6: Bez reklam, jeden po drugim.
2: Teraz gramy

będzie śpiewany Sen o Warszawie na trybunach. Wieczorem w pierwszej rundzie Pucharu Polski Legia zmierzy się z Motorem Lublin. Za to Sen o wielkim finale US Open. Śnią dalej Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Oboje awansowali do drugiej rundy singla. Co ciekawe, Hubert w pierwszym secie przegrywał już 1-4, po czym po prostu wziął się w garść i zgarnął 5 gemów z rzędu. Można? Można, oczywiście, że tak. Więc jak dzisiaj czujecie, że już mieliście kilka takich potknięć, tak jak Hubert na boisku, to wcale nie oznacza, że cały tydzień idzie na straty. Taki pozytywny przekaz zasługuje oczywiście na pozytywny hymn przed nami. Pozytywny pan z wąsem. Bardzo lubię tak na niego mówić. Wiktor Dydua. Tam słońce, gdzie my. Już teraz w Radiu SK2.

znacie ten wielki hit o miłości, w którym ani razu słowo miłość nie pada. W latach 70. w naszej rodzimej muzyce też wybił się nurt hipisowski i w tej estetyce idealnie czuł się zespół 2 plus 1. A słowa do wspomnianego przeze mnie hitu o miłości i bez miłości stworzył Marek Dutkiewicz. Zastąpienie słowa miłość malowaniem to był strzał w dziesiątkę. Przed nami Chodź, pomaluj mój świat 2 plus 1 w Radiu SK2.

0: Najnowsza propozycja od panów Gipsa i Igor Formany. Ostatni dzień lata, gramy wam w pierwszy dzień roku szkolnego. I co najważniejsze, ostatni dzień lata zajął pierwsze miejsce w ostatnim wakacyjnym wydaniu gorącej polskiej dwudziestki. A jeśli chcecie to lato sobie przedłużyć i ten kawałek mimo upływu czasu dalej wam się podoba, to sk2.pl, tu możecie oddać swój głos. Pierwsze powakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18 oczywiście w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
1: I po reklamie.

0: ołówki, cyrkle, mapy geograficzne. Wszystkie te rzeczy są znowu z nimi. Znów jesteś ze mną, zespołu Demono, czyli taki hymn ku powrocie do szkoły, można by sobie powiedzieć. W końcu mamy 1 września w kalendarzu. Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity, czy to na początek roku, czy to na to, żeby po prostu wtorek przetrwać sobie w pracy. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
3: I po reklamie.
6: Całkiem słonecznie jest dzisiaj w Łodzi. Momentami na niebie przewijają się chmury, ale one deszczu raczej nie zwiastują. Termometry pokazują z kolei 18 kresek na plusie. Jutro możemy liczyć na 22 stopnie, również będzie przeważnie słonecznie i raczej bezdeszczowo. Wróćmy jeszcze na chwilę do dzisiejszego dnia i sprawdźmy łódzkie ulice. Możliwe, że trochę postoicie na Piłsudskiego. Zachodniej uważajcie także w okolicach Ronda Solidarności.
7: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Wszystkie ofiary to pracownicy firmy drogowej, mówi nam Barbara Poznańska z policji.
8: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
7: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. W sumie do szpitali trafiły 4 osoby. Jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu, pozostałe karetkami do placówek w Częstochowie. Autostrada A4 na wysokości Mykanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wczoraj wieczorem sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu, mówi rzecznik komendanta głównego Dariusz Rozkosz.
9: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dowodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
7: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.
10: Konie zaczną jeździć od Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku.
7: Podaniają bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł, turyści będą płacili 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
3: SK2 News Łódź.
6: Daniel Tekliński, zapraszam. Dzieci wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie.
11: Średnio. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
12: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
11: Niestety.
6: A do wakacji zostały jeszcze 42 tygodnie. 5 września w ogrodach Gejera odbędzie się pierwsza edycja pikniku Łódź Podaj Łapę.
13: Prosimy ludzi, żeby po drodze kupili coś dla schroniska i przynieśli ze sobą na piknik. Może to być puszka albo paczka dobrej karmy, koc, smycz, obroża, miska czy legowisko.
6: Mówi Aleksander Ziemniewicz, organizator.
0: Mamy 2 minuty po 11:00, tutaj Radio SK2, przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Polatamy sobie z zespołem Lady Punk, zjemy też mango z Sylwią Grzeszczak. Kasia Grodzka, dzień dobry we wtorek.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka i Lionel też się wyprowadza. Tutaj Radio SK2, zespół łzy za nami i nie jeden kibic reprezentacji Argentyny taką łzę uronił, jak wczoraj przeczytał, że Leo Messi oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Przyznał, że chodzi tutaj oczywiście o jego wiek, forma już nie ta, więc woli odejść z klasą. Oczywiście z murawy tak całkowicie nie schodzi, no bo nadal gra w amerykańskim Interze Miami. Reakcje kibiców różne, choć ja zwróciłam uwagę na komentarz, w którym ktoś napisał: no to teraz Argentyna nie wygra nic przez następnych 50 lat. No cóż, no my ostatni sukces piłkarski zaliczyliśmy w 82 roku. Jakoś z czasem idzie się przyzwyczaić.
1: SK2.

0: Sen jest zdrowy. Przypomina nam o tym Artur Gadowski. Ona jest ze snu w Radiu SK2. Ja myślałam, że do ogłoszenia nadejścia jesieni mamy jeszcze trochę czasu, ale przecież 1 września to start meteorologicznej jesieni. Ta astronomiczna i kalendarzowa dopiero 23 września. Także jeśli jeszcze nie możecie pogodzić się z końcem lata, to macie takie 3 tygodnie na pogodzenie się z tym faktem, a wszystkie jesieniary i jesieniarze mogą od dzisiaj świętować. No zapewne bukietami z liści i dniowym latte z kawiarni.
1: SK2. Reklama.
2: Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesnego w Centrum Łodzi Kilińskiego 21.
3: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem?

0: Marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
6: I po reklamie.

0: na kogo jak na kogo, ale na swoich fanów, czyli Kwiatonators, Dawid Kwiatkowski może liczyć zawsze. Tym pochwalił się na swoim Instagramie po występie w Kieleckiej Kadzielni. Ja się założę, że nawet jakby Dawid grał koncert w tym Paryżu, o którym śpiewa, tam fani też by dotarli ze swoim wsparciem, a Dawid za to mógłby postawić im kawkę, bo to Café de Paris w końcu jest. Tu Radio SK 2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: I po reklamie.
11: Uwaga, łódzcy kierowcy, na mieście robi się coraz większy ruch. Uważajcie przede wszystkim na Zachodniej czy Piłsudskiego. Coraz więcej aut można spotkać także w okolicach Alei Palki czy na Alei Włókniarzy. Humor nieco poprawi wam pogoda, bo dzisiaj w Łodzi mamy całkiem sporo słońca. Momentami robi się bardziej pochmurnie, ale na opady deszczu raczej się nie zapowiada. Termometry pokazują teraz 19 kresek na plusie, ale może się wydawać, że jest odrobinę chłodniej ze względu na wiatr.
12: Dwunasta to są newsy SK2, Michał Rawa. Ofiar mogło być więcej. Mamy nowe ustalenia po tragicznym wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, kolejne 4 są ranne, w tym jedna ciężko. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Skala tragedii mogła być większa. W tym miejscu prowadzone są prace drogowe. Jak wyglądają teraz działania służb? O tym więcej powie nasz reporter Przemek Kopiejka.
13: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
14: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac, do wydobywania osób spod pojazdu.
13: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu.
12: Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Katowic nadal jest zablokowana. Posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. Był znany służbom francuskim i niemieckim. W Polsce przybywał nielegalnie.
15: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
12: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Gruzin został wydalony i dostał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego przyszedł czas na pierwsze spotkania z wychowawcami. Po dwumiesięcznej przerwie dzieci wróciły do szkolnych ławek.
16: Witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Jak się czujecie?
17: Dobrze!
16: Macie dużo siły?
17: Tak!
12: A jedną ze szkół podstawowych w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Dziś sprawy organizacyjne, a od jutra czas na naukę.
1: SK2 News Łódź.
11: Daniel Tekliński, dzień dobry. Uczniowie z podstawówek bez komórek. W wielu szkołach w Łódzkiem ten zakaz już obowiązywał. Teraz od nowego roku szkolnego oficjalnie będzie w całej Polsce.
1: Ktoś się będzie źle czuł, jest wstydliwy i nie chce na przykład się zapytać pani, to chce zadzwonić do swojej mamy, ale to trochę też dobrze, bo niektórzy wchodzą do toalety, blokują drzwi, siedzą na telefonach.
11: Uspokajamy, przepisy przewidują wyjątki. Z telefonu będzie można skorzystać, gdy jest potrzebny na zajęciach, do pilnego kontaktu z rodzicem albo ze względu na stan zdrowia.
18: 2,5 minuty po godzinie 12:00. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj pierwszy dzień września. No właśnie, rozpoczęcie roku szkolnego, przed nami nowy rok szkolny, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wam trochę pogram i ten dzień umilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Bryska i Kraksa.

0: Robert Jansson, Kuba Badach, Małe Szczęścia. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 12. A jeśli wy trochę szczęścia i humoru potrzebujecie, to ja wiem, kto ten humor wam zapewni. Kamil Nosel, bo on już teraz wkręca w Radio SK 2. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie, wydzieli na po tej stronie LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem.
3: Bo my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: No pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, no bo...
2: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pan, pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosiunia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Jak nie? Nie wierzę.

0: Blue Cafe i czas nie będzie na nas czekał. Tak wam gramy w Radiu SK 2. 29 minut po godzinie 12. A już teraz...
1: SK 2. Wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie do 1989 roku. Tak właśnie wtedy powstał ten numer. Numer od zespołu Jam. Harley Mój. No, jest jednym z najbardziej energetycznych i rozpoznawalnych utworów polskiego zespołu Jam. W momencie pisania tekstu, co ważne, autor, czyli Ryszard Riedel, nie posiadał ani motocykla, ani prawa jazdy. Ale do właśnie Harley, do różnego rodzaju motocyklów miał duży sentyment. Dlatego stworzył ten numer. A my już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Jam i Harley Mój. Miłego słuchania.

0: Kosia zapisywało właśnie temat, przedmiotowy, system oceniania i koniec.
1: Ja wklejałam jeszcze karteczkę, bo nam zawsze drukowali ten system oceniania.
0: A, czyli nie musiałaś pisać?
1: Nie, nie musiałam.
0: O, proszę bardzo, tak, takim to dobrze. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszy dzień roku szkolnego, więc my pytamy was, co wy robiliście ostatnio po raz pierwszy? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2, mamy oczywiście gadżety, mamy.
1: Oczywiście.
0: Mamy kubek Radia SK2 na przykład, o ten czerwony, Dominika, ty już z niego nie podpijaj, bo musimy go umyć i tam później dla słuchaczy przygotować, tak?
1: Dobra, już nic nie zabieram.
0: Dobra, no to słuchajcie, to w takim razie piszcie koniecznie Messenger Radia SK2, co robiliście ostatnio po raz pierwszy, czekamy na wasze wiadomości i gramy kolejne najlepsze polskie hity.
2: SK2. SK2. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od wtorku do środy. Wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: Protestujemy! Protestujemy! Poczwele rodziców strajkują po wakacjach. Co tak dało się wam we znaki?
8: Gofry, lody, pamiątki, a teraz jeszcze szkolna wyprawka. No tego przecież nie odłożymy.
7: Zakupów nie odłożycie, ale płatność już tak. W wybranych sklepach portu Łódź kupujecie teraz, płacicie później.
8: Koledzy, mamy porozumienie!
9: Wzorowa wyprawka z portem Łódź. Zakupy pierwsza klasa.
10: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Urszula i Rysa na szkle, tak kończymy godzinę 12. Po 13 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Sanach. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Dosyć wietrznie jest dzisiaj w Łodzi, a termometry wskazują 19 kresek na plusie. Na niebie można zobaczyć sporo słońca, później zrobi się nieco bardziej pochmurnie, ale parasolki przydać się raczej nie powinny. W nocy również nie popada, a temperatura spadnie do 14 stopni. Jutrzejszy dzień w Łodzi zapowiada się nieco cieplej. Sprawdźmy jeszcze, co w tej chwili słychać na łódzkich ulicach, a słychać dużo. Uważajcie na Piłsudskiego, ale i Włókniarzy czy na Zachodniej.
14: Trzynasta to są newsy SK2. Michał Rawa. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu. To pod małopolskim Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Kierowca uciekł i nie udzielił nastolatkowi pomocy. Usłyszał zarzuty, ale teraz będzie konieczne jego ponowne przesłuchanie.
15: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Dlatego, że już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci.
14: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że nie zauważył idącego poboczem chłopca. Grozi mu 12 lat więzienia. Paraliż autostrady A1 pod Częstochową. Jak już Was informowaliśmy, w tragicznym wypadku zginęły tam 4 osoby. Ciężarówka wjechała w pojazd obsługi autostrady. Trasa jest przejezdna, ale mocno zwężona. Mamy tam ogromne korki. Dlatego policja apeluje do wszystkich kierowców, by omijali to miejsce i kierowali się na objazdy. Dołączamy się do tych apeli. I uważajcie na siebie. Pobiegnął, by zmienić czyjeś życie już w ten weekend Poland Business Run. To połączenie sportowej rywalizacji i integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii.
16: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
14: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Tegoroczna edycja bije rekordy w Krakowie oraz w formie wirtualnej. Ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób. My też włączyliśmy się w pomoc. Wśród tych niezwykłych zawodników pojawi się także reprezentacja Radio SK.
12: SK2 News Łódź.
13: Daniel Tekliński, zapraszam. Dzieci wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie.
17: Średnio. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
18: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
17: Niestety.
13: A do wakacji zostały jeszcze 42 tygodnie. 5 września w ogrodach Gejera odbędzie się pierwsza edycja pikniku Łódź Podaj Łapę.
19: Prosimy ludzi, żeby po drodze kupili coś dla schroniska i przynieśli ze sobą na piknik. Może to być puszka albo paczka dobrej karmy, koc, smycz, obroża, miska czy legowisko.
13: Mówi Aleksander Ziemniewicz, organizator.
10: Poczekaj, Michał, nie zdejmuj słuchawek.
14: Nie wychodzę,
10: nie wychodź, nie wychodź. Co robiłeś po raz pierwszy ostatni raz?
14: Nie podpuszczaj.
10: Nie, no czemu się tak zarumieniłeś? Oj, ty nieładnie. No dobrze, ale jest też Dominika cały czas, bo ona jest ciekawa, co wy tutaj napiszecie, bo czekamy oczywiście na wasze wiadomości. Co wy robiliście po raz pierwszy ostatnio?
14: Malowałem.
10: Co?
14: Szafkę.
10: A, myślałem, że kogoś. Na obrazie czy coś. No nic, no ale dobrze, jeszcze mamy piosenkę, tak? Sylwia Grzeszczak dla kogo? Dla taty Jurka! Pozdrawiamy Kinga Barygadzień. Dobry! SK2.

0: Enej i Lili. Tak wam gramy w Radiu SK2, 19,5 minuty po godzinie 13. A już teraz, moi drodzy, wracamy do naszego tematu. Co robiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? I uwaga, Asia się do nas odezwała. Halo, halo, Asiu, jesteś?
1: Cześć, wszyscy Cześć. Idą do szkoły, pierwszy dzień szkoły, a ja... Idę dzisiaj pierwszy dzień do nowej pracy, więc zdecydowanie pierwszy raz będę robić dużo rzeczy, których nie robiłam do tej pory, bo będzie to całkiem inna nowa praca, nowe wyzwania, więc trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Asię mocno, trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że ten dzień będzie bardzo dobry i nie będziesz absolutnie przerażona tym wszystkim, co czeka cię w nowej pracy. Wręcz przeciwnie, a pomogą w tym najlepsze polskie hity. Bo takie gramy dalej. Już teraz Tilaf i Chłopaki nie płaczą. SK2.

0: Wrocławski Splin. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, my cały czas pytamy was, z racji tego, że dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień, rozpoczynamy nowy rok szkolny, no to ja pytam się was, co zrobiliście po raz pierwszy. I dostałam już od was kilka wiadomości, w tym jedną od Wojtka. Wojtek napisał tak: ja zrobiłem prawko niecały miesiąc temu i dzisiaj pierwszy raz przejechałem trasę z domu do pracy. No to wielkie gratulacje, Wojtku. Oczywiście kubek Radia SK2 trafia w twoje ręce, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości. Co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? Piszcie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cyms i No co ty?
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kilogram, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Tutaj szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bez wczesnego w Centrum Młodzi Kilińskiego 21.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
12: I po reklamie.

0: Ten numer całkiem niedawno dostał swoje drugie życie. Sorry Boys i Absolutnie, Absolutnie. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Już o 14 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 14 kolejne najlepsze polskie hity. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
1: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Łukasz Bogdan, dzień dobry. Mamy pierwszy dzień września. No i oczywiście wracamy do szkoły. Rodzice mogą odetchnąć z ulgą. A co z pogodą? No niestety na termometrach w okolicach do 20 stopni w ciągu najbliższych dni. Tak to będzie wyglądać. Więcej raczej nie będzie. Przelotnie może popadać. Najwięcej opadów w czwartek. Wtedy od samego rana parasol będzie potrzebny. Jutro, podobnie jak dzisiaj, trochę chmur, trochę słońca. Na łódzkich ulicach w miarę spokojnie, chociaż omijajcie m.in. Pabianicką, bo od Rudzkiej do centrum roboty drogowe.
11: 14 to są newsy SK2, Michał Rawa. Autostrada A1 pod Częstochową w kierunku Katowic jest już przejezdna. Wprowadzono ruch wahadłowy. To po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Najciężej ranny mężczyzna jest właśnie operowany.
12: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
11: Mówi Anna Ginał z Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Przypomnijmy, na A1 ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Ranni to pracownicy firmy drogowej. To była tragiczna noc na Ukrainie. 12 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego strzału Kijowa i obwodu kijowskiego. Zniszczone zostały magazyny, infrastruktura kolejowa, przedsiębiorstwa i bloki, a także magazyny największych ukraińskich sklepów. Cudem przeżyliśmy, mówi pracownik jednego z nich. Najpierw było słychać świst, a potem uderzenie w mój magazyn. Wszyscy przebywaliśmy w piwnicy. Nasz kierownik wyszedł na zewnątrz i powiedział, żebyśmy uciekali, bo wszystko dookoła płonie. W miejscach ataków nadal trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnoziarnistych produktów, a w sklepikach i automatach nie zobaczymy już na przykład chipsów.
9: SK2 News Łódź.
10: Łukasz Bogdan, zapraszam. Początek roku szkolnego w Łódzkiem to duże wydarzenie nie tylko dla uczniów, ale też dla rodziców, zwłaszcza pierwszaków.
13: Tak, bardzo duża dawka emocji, ponieważ syn zaczyna pierwszą klasę. To jest dla niego bardzo stresujący dzień.
10: Dla pierwszaków to duża zmiana. Trzymamy kciuki. Jak radzić sobie z agresją, jak jej zapobiegać? Uczniowie z łódzkich świetlic środowiskowych uczestniczyć będą w kilkumiesięcznych warsztatach zbudowania zdrowych relacji, zapowiada Piotr Kowalski, dyrektor MOPS w Łodzi.
14: Będziemy raczej mówili im tam o sposobach na zastępowanie agresji.
10: Zajęcia rozpoczną się w tym miesiącu i potrwają do końca roku.
15: 2 minuty po godzinie 14. Jak tak mówiłeś o tych sklepikowych rzeczach, to mi się przypomniały te pizzerinki. Pamiętasz? Bo to
11: kiedyś
15: za naszych
11: to
15: czasów. Kiedyś to było. Ale... Andruty za złotówkę? Pamiętasz?
11: I te draże, no pamiętasz.
15: Wiem,
11: draże? No,
15: kokosowe, tak, były takie dobre, ale już teraz
11: tam
15: tylko
11: już
15: sałata. I najlepsze polskie hity, tak wam gramy w Radio SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam, a na dobry początek Bubble Tea, Kłebona Fide i Daria Zawiałow.

Zasmarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Vivale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Baim i Lola Lola, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a wy cały czas mi piszecie tutaj wiadomości, co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy. Kamila się odezwała, napisała: witam, z racji tego, że nie mieszkamy w Polsce, moja córka jutro idzie pierwszy raz do polskiej szkoły. Pierwszaki górą, oczywiście pozdrawiamy wszystkich pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją szkolną przygodę, ale pozdrawiamy też rodziców, bo wam potrzeba dużo cierpliwości i powodzenia.
1: SK2.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie? Tak wam gramy 27 minut po godzinie 14. A teraz delikatnie przenosimy się w czasie, a to za sprawą...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, dokładnie tak. W Radiu SK2 wspominamy o tych starszych, niekoniecznie zapomnianych utworach. I tak cofamy się do roku 1971. Bo to właśnie wtedy powstała kultowa piosenka Marka Grechuty, skomponowana przez Jana Kantego Pawluśkiewicza. Do słów, które stworzył sam artysta. Czy wiecie, o jaki numer chodzi? Tak, dokładnie tak. Dni, których nie znamy. Utwór bardzo szybko stał się wizytówką artysty, no i takim jednym z najważniejszych hymnów polskiej poezji śpiewanej oraz właśnie piosenki literackiej. A teraz możecie tego numeru posłuchać w Radiu SK2. Marek Grechuta i Dni, których nie znamy.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam? Tak wam gramy w Radiu SK 2. 38 minut po godzinie 14, bądź 22 minuty do godziny 15. A tymczasem przychodzę do was z bardzo ciekawą informacją. Otóż okazuje się, że jedna z linii lotniczych po raz pierwszy w Polsce zorganizuje tak zwany lot niespodziankę. Pasażerowie wsiadają do samolotu, nie wiedząc, dokąd lecą. No i ja tak sobie myślę, że to opcja fajna, choć wielu Polaków organizuje sobie taki lot totalnie nieświadomie. No bo przecież często zdarza się tak, że wsiadamy zawsze w takim złym stanie, że i tak nie wiemy, dokąd lecimy.
1: SK2. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
6: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
7: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konkol. Niedziela, dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
8: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: I po reklamie.

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości. Czy historie miłosne będzie wam opowiadał? No tego nie wiem. Wiem na pewno, że będzie grał najlepsze polskie hity. Bo już od godziny 15 za sterami Kamil Kowalski. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.

0: polskich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Niestety w wielu miejscach cały czas roboty drogowe, szczególnie tutaj Broniewskiego, mijajcie Pabianicką, od Rudzkiej w kierunku centrum, okolice również Placu Wolności, Plac Niepodległości, też liczne wygrodzenia, więc tutaj chwilkę dłużej, szczególnie w godzinach szczytu, trzeba będzie odstać. Pogodowo, no tak sobie, niestety sami przyznacie, jakieś chmury krążą nad miastem, maksymalnie w okolicach do 20 stopni w ciągu najbliższych dni. Najwięcej opadów w czwartek, od samego rana parasol będzie potrzebny.
10: 15 News SK2, Michał Rawa. Służby nie mają wątpliwości. Pożar fabryki dronów był celowym podpaleniem. Doszło do niego wczoraj w Skarżysku Kamiennej. Te informacje przekazał szef MSWiA. Ślady na miejscu wskazują na inspirację od obcych służb. Marcin Kierwiński zaznaczył, że takich aktów sabotażu może być więcej.
11: Musimy być na to niestety przygotowani. Mówię, my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby.
10: Służby sprawdzają też niedzielny pożar fabryki w Lublinie, która produkowała części do samolotów. Z kolei w Niemczech udaremniono podejrzany sabotaż na sieć energetyczną Brandenburgii. Urządzenia zneutralizowano przy elektrowni węglowej Jęczwalde przy granicy z Polską. 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach. Sprawczyni już z zarzutami. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Grozi jej do 5 lat więzienia. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec.
12: Doszło do

0: osoby żywe wobec dziewczynki.
1: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. Wiadomo, że w chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Zastosowano wobec niej dozór policji.
2: K2 News Łódź.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na stacjach paliw w Łodzi wróciła drożyzna. Za litr benzyny oraz oleju napędowego trzeba zapłacić średnio o złotówkę więcej.
4: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
5: A tankować trzeba.
3: Program CPN obowiązywał przez 2 ostatnie tygodnie. Duchy z dziadów zostaną przywołane na dawnym łódzkim cmentarzu już w najbliższą sobotę, 5 września. W Parku Rejtana w Łodzi odbędzie się tegoroczne Narodowe Czytanie. Tym razem uczestnicy usłyszą drugą część dziadów Adama Mickiewicza. Udział w darzeniu jest bezpłatny.
6: Byłem dzisiaj na rozpoczęciu roku szkolnego i powiem wam, że w każdej szkole jest dokładnie tak samo. Dzieciaki szaleją z radości, ale całe grono pedagogiczne, elegancko, dostojnie, odświętnie, garnitury, marynarki, sukienki, fryzury jak spod igły, po prostu pierwsza klasa.
7: No to gramy.
2: 10 hitów.
7: Najlepszych polskich hitów.
6: Dzieciaki będą w szkolnych ławkach pewnie sobie różne rzeczy pożyczać, dlatego teraz pożyczony od Sylwii Grzeszczak-Kowalski. Witajcie w SC2.
8: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: tegoroczny wakacyjny hit Wesce 2 Tylko kochaj mnie. Właśnie, wakacje minęły, a wakacyjne żarciki cały czas się trzymają Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie wydzieli na po tej stronie LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale... A o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem,
3: bo... jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: No pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, przecież
2: od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pan, pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosiunia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
2: Ja nie wierzę!

0: Można jeszcze sobie podgwizdywać, tak jak to robi Bryska. W końcu po rozpoczęciu roku szkolnego jest jeszcze sporo czasu wolnego. 15.30 już na zegarach Westy 2. Elektryzujące newsy prosto z Niemiec, Michał Rawa.
1: Nieudana próba ataku na niemiecką elektrownię tuż przy granicy z Polską. Chodzi o elektrownię Wienschwalde w Brandenburgii. Niemiecka policja potwierdziła znalezienie ładunków wybuchowych, które zostały rozbrojone. Służby sprawdzają, czy doszło do uszkodzenia bloków elektrowni. Według dziennika Bild zamachowcy mieli użyć do ataku domowej roboty rakiet pirotechnicznych. Jarosław Kaczyński wzywa do zwołania komisji zaufania publicznego w sprawie zonda krypto. Prezes PiS skrytykował z kolei pomysł powołania sejmowej komisji śledczej, do czego wzywa były premier z PiS-u Mateusz Morawiecki, a politycy koalicji rządowej twierdzą, że za karierą szefa zonda krypto Przemysława Krala stoją politycy PiS-u właśnie. Śledztwo prowadzi prokuratura, w sprawie zatrzymany został m.in. szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Norwegia już oficjalnie ma nowego króla. Haakon VIII złożył dzisiaj przysięgę przed norweskim parlamentem. Jego ojciec, poprzedni król Harald V, zmarł w piątek.

0: SC2, tylko takie hiciory i hit. Powstaje film o polskim znanym piłkarzu, reprezentancie Polski, Kamilu Grosickim, film fabularny. Pewnie będzie trwał 90 minut, ale turbo szybko minie, a jak w kinie może się pojawi, to i bilety kupimy za Grosika.
1: Reklama.
2: Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bez wczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Holu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: I po reklamie.

0: Orkiestrowo wchodzimy w nowy miesiąc, wrzesień, w ST2 z męskim graniem. Życzę sobie i Wam, żeby wszystkie grafiki Wam się spinały. A już za chwilę w newsach m.in. o smartfonach, których dzieciaki nie będą mogły w szkołach używać. Ale one są bystre, one są smart.
1: Reklama.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: I po reklamie.
11: Tłoczno na łódzkich ulicach, szczególnie omijajcie m.in. Kościuszki, Nartowicza oraz Sienkiewicza. Nie najlepiej na Przybyszewskiego, na Piotrkowskiej, w okolicach Niciarnianej. Duży ruch panuje też na północnej, zachodniej oraz w okolicach Radwańskiej. Na termometrach niecałe 20 stopni więcej w ciągu najbliższych dni w Łodzi raczej nie będzie. Mało tego, w międzyczasie może też delikatnie popadać. Najwięcej ulewy w czwartek od samego rana, wtedy parasol w Łodzi będzie naprawdę bardzo potrzebny.
12: 16. News SK2, Michał Rawa. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską, przy stacji transformatorowej w Brandenburgii w Niemczech. Nieopodal dużej elektrowni węglowej znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Pojawiają się też informacje o urządzeniu o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię i intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
12: A polskie służby badają pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Obie strony nie chcą jednak mówić o szczegółach porozumienia.
14: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony doszły do porozumienia.
15: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia.
12: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Na Śląsku jednak wciąż wrze. W piątek planowana jest wielka manifestacja przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej i Ministerstwem Energii. Początek nowego roku szkolnego to czas ważnych zmian. Uczniowie wracają do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. Otwarcie nowego roku to dobra okazja, by o te zmiany zapytać samych uczniów.
16: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
17: Nie, bo czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
12: Tak mówili uczniowie olsztyńskiej podstawówki numer 10. Zakaz obowiązuje też w przedszkolach, w liceach i technikach. O jego wprowadzeniu mogą zdecydować władze szkół.
1: SK2 News Łódź.
11: Łukasz Bogdan, zapraszam. Koniec wakacji nie oznacza końca aktywności. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi przygotował na jesień bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. W ofercie znalazł się m.in. tenis stołowy, taniec współczesny, tekbol, aikido, samobrona oraz aikiviking, czyli połączenie sztuk walki, samobrony i ćwiczeń ogólnorozwojowych. Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych i odbywają się w miejskich obiektach sportowych. Na część z nich nie trzeba się wcześniej zapisywać. To propozycja dla tych, którzy chcą aktywnie spędzić jesień, spróbować nowych dyscyplin i zadbać o kondycję.
10: Imieninują się dzisiaj Bronisław i Idzi, najlepszego panowie. No i jeszcze takie przysłowie na 1 września tutaj mi wyskoczyło w kalendarzu. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny. Do zimy jeszcze trochę czasu jest, ale patrząc na to, co się dzieje za oknem, no to zima w mieście na pewno będzie wygodna, przy tym co najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity.
10: Gorąco Oskar Sims, za chwilę kołyszący symptuastik, również Ania Dąbrowska, która nie umie z wami wygrać, ale lubi z wami grać.

0: Zmywanie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie. To ulubione prace domowe Artura Jarząbka, ale on teraz nie o nich.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: A do dziś uczniowie wracają do szkół, a razem z nimi wracają też zmiany w szkołach i zasadach w szkole. Minister edukacji Barbara Nowacka dała zielone światło nowym przepisom, które właśnie zaczynają obowiązywać. Najważniejsza informacja dla uczniów klas od 4 do 8. Pisemne prace domowe wykonywane w domu będą nieobowiązkowe i co ważne, jeśli uczeń takiej pracy nie zrobi, nie będzie można za to obniżyć mu oceny, ale jest też i druga strona medalu. Jeśli pracę zrobi, nauczyciel musi ją sprawdzić i dać informację zwrotną. W niektórych szkołach takie dobrowolne zadania będą mogły być wykorzystywane, żeby powalczyć o wyższą ocenę na koniec. Zmieniają się również zasady oceniania zachowania. Nauczyciele mają brać pod uwagę m.in. kulturę języka, szacunek do innych, współpracę, bezpieczeństwo, zaangażowanie w życie szkoły, a nawet odpowiedzialność za własny rozwój. Są też zmiany dla uczniów techników i szkół branżowych. Jeśli ktoś zrobi kurs przygotowujący do prawa jazdy poza szkołą, to może zostać zwolniony z odpowiednich zajęć. A od 2027 roku na egzaminach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów i smartwatchy. Przynajmniej bateria dłużej nam wytrzyma.

0: Sarah James, Veste 2 i... Jak ktoś na was czeka, to kierowcy dajcie głośniej. 16.30, Michał Rawa ma dla was bardzo ważne newsy z dróg Veste 2.
1: Na krajowej drodze numer 91 zderzyła się ciężarówka z osobówką w centrum miejscowości Gomunice na trasie między Kamieńskim a Radomskiem. Występują duże utrudnienia. Jedna osoba została ranna. Kilka kilometrów dalej, koło Częstochowy, na autostradzie A1 wciąż ogromne utrudnienia spowodowane śmiertelnym wypadkiem dziś przed południem. Zginęły 4 osoby. Trasa w stronę Katowic jest wciąż zablokowana. Dziś mecze 1.32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20.30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin, a swoje mecze rozgrywają już m.in. Piast Gliwice i Zagłębie Lubin.

0: Stanach. Takie dla Was olimpijskie hity mamy w SC2, jak fotel po prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jest wolny, no bo jego poprzedni szef nawywijał z kryptowalutami, ale kolorowa internetowa telewizyjna też prasa donosi, kto prawdopodobnie będzie nowym prezesem, a raczej prezeską, prawdopodobnie Otylia Jędrzejczak. SK2. Mistrzyni olimpijska w pływaniu. No to teraz nasi olimpijczycy będą mogli spać spokojnie. Z nią nie utoną.
1: Reklama.
2: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie.

0: weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Protestujemy! Protestujemy!
3: Poczwele rodziców strajkują po wakacjach. Co tak dało się wam we znaki?
4: Gofry, lody, pamiątki, a teraz jeszcze szkolna wyprawka. No tego przecież nie odłożymy.
3: Zakupów nie odłożycie, ale płatność już tak. W wybranych sklepach portu Łódź kupujecie teraz, płacicie później.
4: Koledzy, mamy porozumienie!
5: Wzorowa wyprawka z portem Łódź. Zakupy pierwsza klasa.
6: I po reklamie. No i

0: Jak rano zadzwoni budzik, tak o godzinie 7, to dzieciaki na pewno będą to śpiewać. Nie budźcie marzeń ze snu, jak Ryszard Rynkowski w SC2, za chwilę 17 najważniejsze newsy, a potem co się na pobudzenie słodkiego i miłego od życia i od kombi.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I po reklamie.
13: Niestety w wielu miejscach cały czas roboty drogowe. Szczególnie tutaj Broniewskiego, mijajcie Pabianicką, od Rudzkiej w kierunku centrum, okolice również Placu Wolności, Plac Niepodległości, też liczne wygrodzenia, więc tutaj chwilkę dłużej, szczególnie w godzinach szczytu, trzeba będzie odstać. Pogodowo? No tak sobie, niestety sami przyznacie, jakieś chmury krążą nad miastem, maksymalnie w okolicach do 20 stopni w ciągu najbliższych dni. Najwięcej opadów w czwartek od samego rana, parasol będzie potrzebny.
14: 17 News SK2, Michał Rawa. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
15: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej numer 91C oraz drogi krajowej numer 92 w stronę Katowic. Natomiast ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie.
14: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Ta miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonuje, że taka komisja byłaby lepszym rozwiązaniem niż sejmowa komisja śledcza, którą proponuje były premier z PiSu Mateusz Morawiecki.
16: Uważamy, że ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
14: Sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dzisiaj wozy konne kursują na skróconej trasie. Jest to pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Już po pierwszym dniu widać, że na krótszej trasie rezygnują z przejażdżki. Informują fiakrzy, którzy przewożą wędrowców na wozach.
17: Część rezygnuje, no część zostaje. Tu kilka osób po prostu jak się dowiedziało, że jest do wodą grzbotów. Tyle to sobie dojdziemy.
18: Wielkim niedowierzaniem, że się ta trasa skróciła. Mówią, że to nie ma sensu po prostu 3 kilometry jechać.
14: Wraz ze skróceniem trasy potaniał także bilet na przejazd. Docelowo z Wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować busy elektryczne. Na razie jednak turystów z tego miejsca czeka wyprawa na nogach.
1: SK2 News Łódź.
13: Łukasz Bogdan, zapraszam. Patrole Policji Straży Miejskiej pod szkołami w Łódzkiem, zajęcia w terenie i spotkania edukacyjne. W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego trwa akcja Bezpieczny Powrót do Szkoły.
19: Dostaliśmy ulotki. Mamy uważać na siebie na pasach. Jak się rozmawia, trzeba odłożyć na chwilę telefon. Jak się przechodzi przez pasy, zdjąć słuchawki.
13: No, po wakacjach trzeba przypomnieć najważniejsze zasady. To jest święto miłośników fantastyki, gier, filmu, komiksu i szeroko pojętej popkultury. W ten weekend odbędzie się w Łodzi 3-dniowy festiwal Kapitularz. Impreza odbędzie się przy Pomorskiej 171.
12: Michał,
14: no.
12: Mam do ciebie jeszcze takie pytanko.
14: Tak.
12: Co wiesz o jaskółkach?
14: O jaskółkach? Mm-hmm. Że jak będzie padać, to latają nisko.
12: Tak, to prawda.
14: Prawda? A
12: wiesz, bo to są bardzo mądre zwierzęta. One również odlatują, tak jak bociany, tylko one odlatują wtedy, kiedy rozpoczyna się rok szkolny.
5: SK2.
12: A my jak już odlatujemy, to przy najlepszych polskich hitach i rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Sylwia Grzeszczak i jej wakacyjna nowość tegoroczna, czyli Mango już tutaj widzę. Dawid Podsiadło swoim też najnowszym klipem, a to Kamil Bednarek. Uczymy się pisać te muzyczne listy razem po polsku. Weste 2 Kowalski, witajcie, 3 po 17.

0: Gitarę jak u Carlosa Santany, meksykańskie również trąbeczki w tle. Jugopolis, Maciej Maleńczuk w SC2. Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Jesteśmy tutaj w SC2 i gramy dla was najlepsze polskie hity i najsłoneczniejsze miasto świata, czytam w internecie. Jest takie, gdzie słońce świeci przez 91% roku i to właśnie położony przy granicy z Meksykiem, położona przy granicy z Meksykiem, Yuma.
1: SK2.
0: Cały rok tam praktycznie świeci słońce. 91% roku. No nic, to tylko po prostu stawiać panele słoneczne. Rachunki będą niskie jak sen. Ten sen, Warius Manx w SC2.

0: nic nie grozi.
1: Hity z klasą, przy których się wychowaliśmy. Kancelaria WSC 2. No i zabieram was teraz na włoską wyspę Stramboli, gdzie po 20 latach słychać szkolny dzwonek. Znowu zabrzmiał, bo otwarto tutaj po dwóch dekadach ponownie szkołę podstawową. I co ciekawe, do tej szkoły będzie chodzić tylko jedna uczennica.
2: SK2.
1: No, to pani Jadzia w szkolnym sklepiku fortuny nie zbije.
2: Reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Zapraszam na Zelowskie Sploty, festiwal muzyki, tradycji i kultury. Kamil Świtała, burmistrz Zelowa.
3: 5 i 6 września spotykamy się nad Zalewem Patyki w gminie Zelów na Zelowskich Splotach. Sobota SK Music Tour, czyli Michał Szczygieł i łzy Adam Konko. Niedziela Dożynki z województwem łódzkim i wielki finał. Maryla Rodowicz. Na wydarzenie zapraszają marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska i burmistrz Zelowa Kamil Świtała. Partnerzy powiat bełchatowski, Super Express i Radio SK. Sponsorzy strategiczni Imago i Sanel.
4: Szkołę ogarniamy nisko.

0: zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl. Twoje dziecko potrzebuje większej elastyczności albo nie odnajduje się w standardowej szkole? Klasa 24 to edukacja domowa dla młodzieży w liceum, która lepiej uczy się we własnym tempie. Jesteś z województwa łódzkiego? Zapisz swoje dziecko już dziś i daj mu przestrzeń na bycie sobą. Klasa24.pl. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
5: I po reklamie.

0: Kluby fitness, przymierzalnie w sklepach, szkoły baletowe, salony fryzjerskie albo galerie handlowe. No tam jest sporo luster, o których śpiewa Natalia Schroeder i tam pewnie byłoby jest sporo do roboty, żeby pięknie błyszczały i lśniały. Tak też dzisiaj wygląda Łukasz Zduńczyk, który w lustrze się przejrzał i on, Belmondo nasz kochany, będzie dla was grał po godzinie 18 w 102 najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: I po reklamie.
11: 18. Newseska 2. Michał Rawa. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. O tym dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
12: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć.
11: Śledztwo prowadzi prokuratura. Sprzęt psy mundurowi i filmowcy szukają zaginionego operatora filmowego. Pracuje on w Gorzowie przy kręconym tam serialu. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż. Całkowite zaćmienie słońca, widziane m.in. w Hiszpanii, wpłynęło na chwilową zmianę zachowania zwierząt. Tak wynika z badań. I tak na przykład lwy były zaniepokojone, z kolei szympansy spokojnie przygotowywały się do snu.
13: No to słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy wrześniowy wieczór tego roku. Uczniowie jeszcze nie mają nauki do sprawdzianu czy kartkówki na jutro, więc jeszcze możemy się poczuć, jakby ciągle trwały wakacje. Jedno się nie zmienia, SK cały czas gra wam najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Demon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i żegnamy lato. To się właśnie w tym momencie dzieje. Oficjalnie rozpoczęła się jesień meteorologiczna. Chodzi tutaj o to, żeby eksperci od pogody łatwiej mogli porównywać różne dane. Także nie wchodzimy w szczegóły. Jesień zaczęła się tylko dla meteorologów. My ciągle mamy lato, także możemy się jeszcze wstrzymać z siedzeniem pod ciepłym kocykiem na kanapie i piciem herbaty. U nas cały czas letnia playlista w Radiu SK2. Już teraz Oscar Sims.

Wilki w Radiu SK2. Gramy 100% polskiej muzyki i mamy najlepszy zestaw hitów na pierwszy wrześniowy wieczór. Zaczyna się szkoła, no i czas na pierwszą lekcję WF-u dla naszych tenisistek. Magda Fręch i Magda Linet dzisiaj zaczynają swoją przygodę na US Open. Magda Fręch o 20.30 zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowić, a Magda Linet o 22.00 z Brytyjką Franceską Jones. Także trzymamy kciuki, żeby stroju dziewczyny na ten pierwszy WF tenisowy nie zapomniały. A my gramy dalej Czerwone Gitary już teraz.

0: to Sanach i jej kapitan na antenie Radia SK2. Oni już zacumowali w gorącej polskiej 20. Awansowali do notowania, są aktualnie na miejscu 17. Jeśli wam ten numer się spodobał, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, dawajcie Sanach plusiki. Być może w najnowszym notowaniu będzie wyżej. Nowe notowanie gorącej polskiej 20 jak zawsze gram wam w każdy piątek po godzinie 18. A Sanach w najbliższy piątek zagra też wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rodzina jest najważniejsza, prawda? A jeśli chrzciny, komunia czy urodziny, to takie, które wszyscy zapamiętają. W restauracji La Vivenda w Uniejowie zadbamy o każdy szczegół. Od eleganckiej aranżacji sali i wyjątkowego menu po komfortowe noclegi dla twoich gości. Najpiękniejsze uroczystości to te, podczas których możesz być po prostu z najbliższymi. Ty dajesz pomysł i świętujesz. My zajmujemy się resztą. Zarezerwuj termin swojej uroczystości w restauracji La Vivenda w Uniejowie. Już teraz wejdź na lawendowetermy.pl.
1: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 lubimy grać wam nowości, ale też nie zapominamy o takich ponadczasowych numerach. Bajm w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Jeśli lubicie nowości, zostańcie ze mną, bo po godzinie 19 zagram na pewno nowego, bardzo wakacyjnego Dawida Podsiadło.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Łukasz Bogdanczyk, witajcie. Na tę imprezę fani fantastyki czekają cały rok. Przed nami w Łodzi Festiwal Fantastyki Kapitularz. Uczestnicy już się nie mogą doczekać.
10: Fantastyka, gry fabularne, larpy. Część osób jest zainteresowana mangami i anime.
9: A co nas czeka? Zapowiada Karolina Pokrzyńska.
11: Czekać będą na ciebie kreatywny konkurs cosplay, występy muzyczne, genialne prelekcje, gry.
9: Impreza odbędzie się przy Pomorskiej 171 w Łodzi.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Punktualnie godzina 19, jutro pierwszy dzień szkoły, także drodzy rodzice, radzę teraz sprawdzić, co tam ciekawego w lodówce, żeby było z czym na jutro dziecku kanapki na śniadanie zrobić. No zacznie się teraz wymyślanie, musimy znaleźć w sobie pokłady kreatywności, żeby codziennie coś ciekawego wymyślać, żeby się szybko nie przejadło. A w Radiu SK2 jak zawsze są najlepsze polskie hity, happy set na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2. On pewnie teraz odpoczywa po wakacjach po swojej stadionowej trasie koncertowej i zbiera siły na kolejny sezon. Już wiadomo, że w przyszłym roku Dawid Podsiadło powróci z festiwalem Zorza i będzie tam grał m.in. w duecie z Soblem. Panowie planują razem nagrać mini płytę. Festiwal Zorza wystartuje w Krakowie w maju i potem odwiedzi największe polskie miasta jak Wrocław, Poznań czy Warszawę i zakończy się pod koniec sierpnia. A my teraz odświeżamy starszy hit Dody. To jest SK2 i najlepsze polskie hity.

To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Hania Kuzimowicz zdobyła i to nie raz szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 właśnie z tym numerem. A przed nami kawałek, który dopiero do tego szczytu zaczyna się zbliżać. To Margaret i jej nowość Prima Ballerina, aktualny numer 7 gorącej polskiej dwudziestki, ale wszystko w waszych rękach. Wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie. Margaret powiedziała w rozmowie z SK2, że tego numeru bardzo dobrze słucha się za kółkiem i ona nawet złapała się na fotoradar słuchając tego kawałka, także uważajcie, bo noga się robi przy tym numerze ciężka. Margaret i Prima Ballerina już teraz w Radiu SK2.

0: Metzner w Radiu SK2 to jest ten artysta, który jakiś czas temu śpiewał o tym, że miasto pachnie jak Gotham. A za chwilę w Radiu SK2 wracam od Jeremiego Sikorskiego. I co ciekawe, Jeremi ostatnio dostał złotą płytę za ten singiel. Co to oznacza? Artysta dostaje złotą płytę za kawałek, kiedy ten numer przekroczy 125 tysięcy złotych przychodu. Także, no, słuchajcie, aż chciałoby się zostać jego kolegą. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: SK2 Łódź.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Starsa w Radiu SK2. Ona ostatnio świętowała 11 lat na scenie i cały czas idzie do przodu. Nagrywa nowe numery. Jej kawałek Czy będziemy się pamiętać jest aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki, ale ostatnio też wydała hit Zostań wspólnie z ekipą Emo i nawet walczyła z tym numerem o bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu. Statuetki nie zdobyła, ale dała naprawdę piękny występ. Zostańcie z nami. Po godzinie 20 na pewno klasyk od ekipy Lady Punk.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, różne pyszności, czas aktywnie spędzony na świeżym powietrzu, a to w sobotę i niedzielę na pikniku w miejscowości Grodzisko koło Żgowa.
13: Dla dzieci animacje, dmuchańce, czas na świeżym powietrzu, boisko do piłki nożnej, duża przestrzeń, bo 3 hektary do wykorzystania, no i zagroda z kozami i owieczkami. A dla dorosłych różne smaki, sąsiedzkie pogaduszki przy dobrym jedzeniu.
12: Zapowiada Monika Lasoń. Piknik w Grodzisku zaplanowano w sobotę i w niedzielę w godzinach od 12 do 19.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Pewnie niektórzy teraz pędzą na ostatnie wieczorne zakupy przed startem nowego roku szkolnego. Pewnie trzeba jeszcze jakiś zeszyt dokupić, może kredki. Na wszelki wypadek kupcie też blok techniczny, bo na 100% przyjdzie taka niedziela, że wieczorem dziecko powie, że potrzebuje na rano bloku technicznego. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jeden z hymnów tegorocznego męskiego grania. Trasa już się skończyła, ale my ich cały czas mamy na antenie Radia SK2. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, która miała naprawdę bardzo pracowite wakacje. Grała z męskim graniem. Do tego były przeróżne inne festiwale, jak na przykład Top of the Top Sopot Festival. Do tego wydawała swoje hity i teraz pracuje też nad trzecią płytą, także czekamy na nowości. A teraz gramy prawdziwego mistrza polskiej muzyki, Krzysztof Krawczyk, już teraz w SK2.

Lemon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a to będzie chyba najbardziej polski hit ze wszystkich, które ostatnio się pojawiły, bo to nowość od BRO, który nagrał numer o nas wszystkich wychowanych w Polsce. Jeśli wiecie, jak to jest zjeść schabowego u babci i dostać ciasto na deser. Jeśli pamiętacie, jak to było wołać z podwórka mamę, żeby przez okno rzuciła picie, to ten numer jest właśnie dla was. To jest aktualny numer 14 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. BRO, wychowany w Polsce. Już teraz w SC2. Wychowany w

0: To jest SK2, tutaj cały czas jest wakacyjna atmosfera i wakacyjna playlista. Modelki i Włodarski za nami, a przed nami artystka, która ostatnio zrobiła sobie długą przerwę od wydawania muzyki, ale coś tam po cichu tworzy i szykuje, zbiera siły, żeby powrócić w przyszłym roku z płytą i trasą koncertową. Za chwilę Daria Zawiałow.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na antenie Radia SK2. No ja mam nadzieję, że u was dzisiaj wieczorem łez nie ma, że już dzieci przyjęły do wiadomości, że nie można chodzić do późna i że trzeba się wcześniej kłaść spać, bo jutro do szkoły. Drodzy rodzice, dotrwaliście? Jutro w końcu będzie trochę spokoju w domu.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Podstawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Łukasz Bogdan, witam ponownie. To będą trzy wieczory pełne światła i widowisk. Już w tym miesiącu Łódź po raz kolejny zawiesi wielką galerię światła. Light Move Festival odbędzie się od 25 do 27 września. O tegorocznych atrakcjach mówi dyrektor artystyczna festiwalu Beata Konieczniak.
5: Każdego roku staramy się, żeby były jakieś nowe elementy i w tym roku nowymi elementami są kolejne budynki, które będą poddane projekcjom wielkoformatowym.
4: Na hasło tegorocznej edycji Light Move Festival to marzenia. Zapraszamy.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: Magazyn muzyczny.
6: W Radiu SK2 człowiek o takim głosie, gdzie śmiało mógłbym powiedzieć, że chyba wypracował go sobie pijąc mocne trunki i przegryzając je zerdzewiałymi gwoźdźmi. Nie wiem, czy się zgodzi, czy nie, ale Jacko Brango jest gościem Radia SK2, Szymon Paduszyński. Witam cię, cześć.
7: Cześć, cześć. No bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo mi się zawsze wydaje, że mój głos jest ładny. W sensie ja bym go zawsze chciał bardziej schrypić. Myślę, że to się bierze jeszcze, wiesz, z jakiejś miłości do Seattle i wiesz, Pearl Jamu, Nirwany.
6: Te gatunki muzyczne ukształtowały twojego ducha?
7: No tak, ja jestem dzieckiem lat 90., więc...
6: 90s.
7: Myślę, że tak, jak najbardziej.
6: Za dużo gitar. Taki jest tytuł twojego pierwszego debiutanckiego albumu. Naprawdę jest aż tak dużo gitar na tym krążku?
7: Nie, absolutnie nie. Uważam, że tych gitar to tam można jeszcze pakować i pakować. No, jak się spodziewasz, pewnie tytuł jest przewrotny. No i on wynika z tego, że zapadła mi bardzo głęboko w pamięć taka sytuacja, kiedy dotarła do mnie informacja, że te piosenki są fajne, że ja jestem w ogóle ciekawy i że to jest super, tylko w tym jest za dużo gitar.
6: Poznajmy w takim razie ciebie od samego początku. Jacko czy Szymon?
7: Obie opcje mnie absolutnie nie urażają, niezależnie w zasadzie od kontekstu.
6: Szymon, ty urodziłeś się
7: w Żarach, blisko Zielonej Góry.
6: Jeżeli myślisz sobie rodzinny dom, to pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy, to jest?
7: Moje osiedle, blokowisko.
6: Czyli jesteś chłopakiem z Trzepaka.
7: No dokładnie tak.
6: Mamy coś wspólnego.
7: Ja myślę, że to też jest jakiś znak lat 90. w Polsce właśnie. Te Trzepaki, te podwórka, zjedzony z kolegami słonecznik i te kubki usypane z łupek.
6: Kojarzę. I to jak mama wołała. To
7: dokładnie.
6: Obiad!
7: No i dzwonienie domofonem po wszystkich kolegach, żeby wyciągnąć ich na podwórko.
6: Szkoła również tam, rozumiem.
7: Tak, tak, jak najbardziej.
6: A z jakiego przedmiotu byłeś takim kozakiem?
7: Wiesz co, no, byłem kozakiem z matmy i z fizyki.
6: Proszę bardzo, umysł ścisły.
7: Tak, wiesz co, no powiem ci tak, no, wbrew pozorom w muzyce te zależności, wiesz, między dźwiękami i akordami, to jest, sporo jest tam matematyki. I powiem ci, że wielokrotnie widziałem takie połączenie właśnie umysłu ścisłego z jakimś zainteresowaniem instrumentami przede wszystkim. No u mnie to w jakiś taki naturalny sposób szło jedno z drugim, w sensie instrumenty, muzyka i matematyka z fizyką. Natomiast bardzo nie lubiłem tych przedmiotów takich właśnie humanistycznych, jak to nazwałeś, język polski i historia. Jakoś po prostu mnie wtedy nudziły. Ale myślę, że to jest kwestia tego, że może ja po prostu wtedy nie byłem na to gotowy, a teraz mi się one podobają i są tam zawarte myśli i bardzo mnie to kręci.
6: Dobra, a nauczyciel, którego nie zapomnisz nigdy z czasów szkolnych?
7: Powiem ci szczerze, że miałem dosyć duże szczęście do fantastycznych postaci, takich od rozwoju muzycznego, czyli z Domu Kultury i ze Szkoły Muzycznej.
6: W Radiu SK2 Jacko Brango, który tutaj przyszedł ze swoją pierwszą debiutacką płytą, która nazywa się Za dużo gitar. Co najbardziej inspirowało cię przy tworzeniu tego materiału?
8: Samo życie. To, że te piosenki uzbierały się w album, to była taka naturalna konsekwencja. Na tej płycie jest zawarte tak naprawdę lata mojej pracy nad muzyką, nad komponowaniem, nad pisaniem tekstów. No jest to zamknięcie, myślę, poważnego etapu.
6: Długo siedziałeś nad tą płytą? Były momenty zwątpienia, czy może miałeś flow od samego początku do końca?
8: No właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że w tej branży twórczej najtrudniejsze jest to, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i się zmusić do nich. Przerabiałem, pisząc tę płytę, takie momenty, w których w magiczny sposób nagle, wiesz, pisałem całą zwrotkę, zwrotkę w 2 minuty, a są takie piosenki, do których tekst pisałem miesiąc na przykład, bo wiesz, bo bardzo chciałem, żeby ta myśl była zwarta i żeby każde słowo miało odpowiednią wartość w takim sensie warsztatowym. Tak, to była masa pracy i wiesz, no to jest walka z samym sobą. Często to jest tak, że po prostu jak do czegoś nie jesteś przekonany, no to znaczy, że trzeba jeszcze przy tym posiedzieć. I tak, no ja nad tą płytą spędziłem sporo czasu.
6: Mówiłeś, pisałem teksty, tworzyłem muzykę, to znaczy, że robiłeś wszystko sam, czy może jednak była jakaś ekipa dobre duszki, które razem z tobą działały i pomagały ci właśnie nad tymi tekstami, nad muzyką, nad produkcją?
8: Ja generalnie bardzo lubię być Zosią Samosią, natomiast praca nad tą płytą pokazała mi, że warto się otworzyć na zaufane osoby, z którymi można tę muzykę komponować i teksty napisać. I tak rzeczywiście w 2 tekstach pomogła mi Monika Wydrzyńska. Jeden tekst w ogóle jest Dawida Zająca, mojego serdecznego przyjaciela z zespołu Neony. Piosenka, którą nagrałem z Tomkiem Joduszewskim z zespołu Jamal, no to oczywiście też jest nasza wspólna praca, jeżeli chodzi o teksty. A są też momenty właśnie w muzyce, gdzie zaprosiłem kolegów, na przykład Filipa Laszuka i Radka Baranowskiego. Więc ta płyta jest świadomym zaproszeniem też kilku zdolnych ludzi, z którymi świetnie mi się tworzyło.
6: Krzysiu nawet Zalewski również się przecież pojawia tutaj na tej płycie. Natalia Schroeder. Nie ma chyba w historii polskiej muzyki aż tak wielu debiutantów, którzy wydają swój pierwszy krążek i proszę bardzo, od razu jeszcze takie gwiazdy na tym krążku się pojawiają. Jak udało ci się ich wszystkich do tego namówić? Aż tyle fantastycznych osób się znalazło. Artystów, muzyków, to są twoi przyjaciele, kumple, nie wiem, razem chodziliście wszyscy do szkoły, siedzieliście w jednej ławce albo znacie się z innych okoliczności?
8: No, wiesz co, to nie są absolutnie przypadkowe oczywiście spotkania. Generalnie no, myślę, że nie umiałbym pracować z ludźmi, którzy nie są mi bliscy, z którymi nie mam jakiegoś wspólnego języka. No i mogę śmiało powiedzieć, że tę płytę zrobiłem z przyjaciółmi i też zaprosiłem właśnie ludzi, którzy są dla mnie ważni. Akurat wymarzyłem sobie, że takie postacie jak właśnie zespół Neony, Krzysiek Zalewski czy Jamal muszą się pojawić na tej płycie, bo to są osoby, które naprawdę mnie mocno kształtowały, miały wielki wpływ na mój rozwój taki songwriterski. Śmiało mogę powiedzieć, że tak naprawdę od nich uczyłem się, jak pisać piosenki.

0: Jacko Brango jest gościem Radia SK2. Jacko, powiedz mi, skąd w ogóle wziął się twój pseudonim artystyczny?
1: To wzięło się z tego, że ja na Instagramie
0: zaczął hulać
1: i każdy zakładał sobie na nim konto, no to ja sobie założyłem go z takim nickiem, jak obrać mango. Z tego nicku wyniknęła taka sytuacja, że po prostu żona mojego kolegi zapytała się go kiedyś, dlaczego Szymon ma na Instagramie Jacko Brango. Kilka razy się z tego pośmialiśmy. Tak zostało, że jak poszukiwałem tego mojego alter ego, kilka osób już mi mówiło o tym, że kojarzy im się to z jakąś postacią z filmów Tarantino. A ja bardzo lubię filmy Quentina, więc to jest miłe skojarzenie, które utwierdza mnie w tym przekonaniu, że to jest fajny pomysł na to moje alter ego, które może trochę więcej niż Szymon Paduszyński. To jest dobra wymówka, wiesz, do tego, że jeżeli będę chciał napisać jakąś piosenkę, która może dla Szymona byłaby za bardzo wstydliwa, a wtedy Szymon może powiedzieć, to nie ja, to napisał Jacko Brango.
0: W takim razie, skoro zaczęło się od tego, że szukałeś w internecie, jak obrać mango, no to teraz powiedz, jak to zrobić.
1: Jest wiele sposobów. Taki mój ulubiony, akurat osobiście, jest taki, kroisz wzdłuż tej pestki, tak żeby się jej po prostu pozbyć ze środka, a te dwie połóweczki, które ci zostają potem, nacinasz w taki, powiedzmy, kratkowany sposób.
0: Dobra.
1: I potem wywijasz tylko tą skórkę i bardzo wygodnie sobie to jesz. To jest chyba taki mój ulubiony.
0: Mango jest bardzo zdrowe podobno.
1: Owoce są generalnie zdrowe.
0: Bardzo zdrowe. Tak samo jak muzyka, którą ty tworzysz. Czy twoim sposobem na życie jest muzyka i od najmłodszych lat już wiedziałeś, że właśnie to chcesz w życiu robić? Czy narodziło się nagle gdzieś w twojej głowie takie pragnienie, aby ten świat również stał się twoim?
1: Pierwsza taka sytuacja, że ja bardzo zapragnąłem grać na instrumencie, to było kiedy miałem 5 lat. Zobaczyłem na 50. dziadka Józka, jak wujek Bogdan gra na klawiszach, wiesz, i śpiewa tam te piosenki, takie podnóżkę, to była porządna impreza. Wtedy powiedziałem, że ja chcę grać na takim instrumencie. Więc moi rodzice od wujka Bogdana kupili jakieś takie Casio, którego on już nie używał. I tak się zaczęła moja przygoda z muzyką tak naprawdę. W sensie w bardzo naturalny sposób to wychodziło, że ja chciałem się w tę stronę rozwijać. Potem, wiesz, jak poszedłem do szkoły muzycznej 2-3 lata później, spotykałem na przykład bardzo dużo dzieci, które były tam, bo rodzice chcieli, żeby one grały. A jak ja usłyszałem, że jest też taka jak szkoła muzyczna, bo pan w Domu Kultury, pan Marek Konieczny, powiedział moim rodzicom, weźcie go, wyślijcie do szkoły muzycznej, bo on się u mnie zmarnuje. Jak usłyszałem, że jesteś tak jak szkoła muzyczna, to byłem tak podpalony, że od razu chciałem tam iść. I potem przyszedłem do tej szkoły muzycznej i tam było masę dzieci, które no, były tam za karę.
0: Rozumiem, że spełniały marzenia swoich rodziców.
1: Dokładnie tak było. Tam się jednak rozwija te dzieci poprzez muzykę klasyczną. Natomiast jak pytałeś, czy ja zawsze chciałem żyć z muzyki, ja w to, wiesz, nie wierzyłem. Jestem z małego miasteczka. Co można zrobić z muzyką? Co najwyżej możesz sobie z kolegami właśnie pograć wesela w weekendy. Mi się w głowie nie mieściło, że można z muzyki żyć. Dlatego poszedłem do Wrocławia na Politechnikę Wrocławską, bo byłem dobry z matematyki i z fizyki. Tam sobie studiowałem budownictwo i jak przyjechałem do Wrocławia i w tramwaju usłyszałem, że jakiś koleś gada z drugim kolesiem, że oni idą na jam session, to od razu się zainteresowałem, gdzie to jest.
0: Cały czas szukałeś gdzieś tej furtki.
1: Dokładnie tak. Ja zawsze lubiłem tę muzykę improwizowaną. Dlatego jak dowiedziałem się, że we Wrocławiu ten taki, wiesz, mityczny jam session, o których się ogląda filmy i słucha się piosenek, że to naprawdę istnieje, to ja po prostu chodziłem na każde możliwe jam session we Wrocławiu, jakie tylko odkryłem. W poniedziałek było tu, we wtorek było tu.
0: Przy okazji studia.
1: Tak, więc ja sobie studiowałem tam, wiesz, liczyłem te zadania z matematyki, z fizyki, z mechaniki, budowli i robiłem projekty hali i mostów. Czyli jak się obroniłem, zostałem magistrem inżynierem, pojechałem do domu i powiedziałem rodzicom, że no, nie zamierzam z tego dyplomu korzystać. Wtedy tych granek wpadało coraz więcej, zajmowałem się już muzyką dosyć szeroko, bo już, wiesz, trochę nagrywałem, trochę produkowałem muzyki, dużo grałem po różnego rodzaju knajpach i tak dalej, i tak dalej. Ja wiedziałem, że już niewiele mi brakuje, żeby sobie jakoś to życie usystematyzować z tej muzyki i że to jest zdecydowanie bliższe mojemu sercu niż biuro projektowe czy jakieś bycie kierownikiem budowy.
0: Wolisz projektować po prostu dzięki muzyce każdy dzień swojego fana, słuchacza.
1: Bardzo ładnie powiedziane. Bardzo mnie cieszy zawsze, jak dociera do mnie to, że moich piosenek ktoś słucha i że te piosenki coś im robią. Natomiast no, w pierwszej kolejności te piosenki powstają dlatego, że coś we mnie w środku się kotuje i potrzebuje to znaleźć ujście właśnie w muzyce.
0: W Radiu SK2 Jacko Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Jacko, to jest twoja pierwsza płyta, więc zawsze zadaję to pytanie osobie, która wydaje swój debiutancki album. Jak to jest trzymać w rękach swoją pierwszą własną płytkę, krążek?
1: No wiesz co, od razu wsadziłem ją w odtwarzacz. Ten moment, jak wyciągasz ten krążek z pudełka, wkładasz go do odtwarzacza i przesłuchujesz, z jednej strony wiesz, drży ci serce, a z drugiej strony masz tą retrospekcję do wszystkich momentów, jak piszesz te piosenki. Absolutnie magiczny moment, przeżyłem to głęboko.
0: Tutaj 13 numerów na tej płycie i to jest szczęśliwa trzynastka.
1: Tak, ja sobie kojarzę dobrze trzynastkę. Trzynastka to był też mój numer w dzienniku w szkole, więc dobrze sobie zapamiętałem tę liczbę. Nie mam złudzeń, że teraz, wiesz, muzyki się słucha w inny sposób. Raczej na streamingach, w internecie.
0: Ale... Cały ten twój krążek już jest na streamingach. Można sobie to odpalić i słuchać, ale to nie jest to samo, jak wrzucasz właśnie do odtwarzacza CD.
1: No nie, inaczej krążek. Się tego, zupełnie się inaczej tego słucha, jak się jednak włoży to w odtwarzacz rzeczywiście. I no, nie spodziewałem się tego.

0: Jacob Rango jest gościem Radia SK2. Powiedziałeś, Jacko, wcześniej, że na każde jam session, jak studiowałeś we Wrocławiu, zaglądałeś. Czy pamiętasz takie spotkanie? Ktoś do ciebie podszedł i powiedział: ej, chłopcze, mam dla ciebie propozycję.
1: Tak, wiesz co, i takich sytuacji w zasadzie nie brakowało. Ja mam wrażenie, że w zasadzie większość z rzeczy w mojej takiej, nazwijmy to, muzycznej karierze polegało na tym, że ja odbierałem odpowiednie telefony od odpowiednich ludzi. Na początku były to propozycje do występów w jakichś knajpach, gdzie graliśmy, wiesz, ulubione piosenki w wersjach akustycznych, do piwka. Pamiętam telefon, bo bardzo chciałem się zaczepić w jakimś miejscu, gdzie się muzykę miksuje. Więc odebrałem telefon na przykład od Roberta Szydło, to jest basista z Micro Music, on ma swoje studio. Powiedział, że potrzebuje asystenta i słyszał od paru osób, że to mogę być ja.
0: Dobrze buduje dźwięki.
1: No i tak się zaczęła na przykład moja przygoda z miksowaniem muzyki tak na poważnie już. Potem był telefon od menadżerki Leszka Możdżera, że ona by chciała, żebym ja w jego studiu realizował nagrania.
0: Już od Leszka? Od razu?
1: To nie było od razu, ale też był jakiś taki etap, no, wiesz, w tym momencie. Kiedyś odebrałem telefon w zespole Jamal, zrobił się wakat na gitarze. Też odebrałem taki telefon, że chyba jestem właściwą osobą, żeby w ten zespół właśnie teraz wejść, tym bardziej, że nagrali taką płytę, która jest dosyć grunge'owa, rockowa. Ten gitarzysta jest drugi potrzebny, to powinienem być ja. No i przede wszystkim na gitarze w zasadzie śmigam i te moje piosenki dlatego są właśnie takie chrapawo-gitarowe. Mm-hmm. To jest mój ulubiony instrument, tak bym to powiedział.
0: Pamiętasz swój pierwszy numer, chyba takich rzeczy się nie zapomina, który ty stworzyłeś od samego początku do końca i który się pojawił?
1: No jak mniemam, pijesz do rozumów.
0: Tak.
1: Tak, no to ja doskonale pamiętam, wiesz, to są takie emocje dosyć żywe cały czas, no bo pamiętam w zasadzie każdy etap powstawania tej piosenki.
0: Opowiadaj.
1: Jak zrobiłem ten gitarowy riff, od niego się zaczęło, potem pamiętam, jak zaśpiewałem po tak zwanym faflansku linię melodyczną i z tego faflanskiego takiego, wiesz, śpiewania melodii. Melodia, którą sobie tam wtedy ułożyłem, to rzeczywiście ona została w tej piosence. Tam jakoś tak zbitek słownych takie, które mi się zaśpiewały, wyciągnąłem sobie coś takiego właśnie, gdzie są te rozumy, co zjeść można i nakarmić serce, i oto była myśl przewodnia do powstania tej piosenki.

0: Jacob Rango i jego hity z płyty Za dużo gitar, twojego pierwszego Jacko krążka. Jest on twoją historią, zatem teraz może...
1: Co było najtrudniejsze? Miałeś jakieś momenty zwątpienia, czy nie?
2: Mam tendencję do perfekcjonizmu, więc na przykład nagrywałem gitary po 38 razy, żeby ona była, wiesz, idealna. Miałem na przykład takie momenty, żeby się zastanowić, czy piosenkę Tato wypuścić, czy ona nie jest zbyt osobista, czy jestem gotowy na to, żeby się podzielić piosenką, jak naprawić głowę i opowiedzieć o swoim gorszym momencie. Generalnie jest tak, że jak o czymś opowiadamy, co jest dla nas trudne, wyrzucamy to z siebie, to jest nam łatwiej, zrzucamy jakiś ciężar i te wszystkie takie powiedzenia, że musisz się wygadać albo musisz się wypłakać, to nie biorą się znikąd. To są starożytne mądrości. Natomiast właśnie przy tych trudnych piosenkach, pomimo tego, że te piosenki są ciężkie, poruszają trudne tematy, to one dają nadzieję, pozwalają nam się poczuć mniej samotnie w swoich trudnościach i w swoim cierpieniu.
1: Powiedziałeś, że trzeba się wygadać, trzeba się wypłakać. Tym krążkiem otwierasz się przed każdym.
2: Tak, jest to obraz Szymona. Oczywiście oprócz gorzkich opowieści są też opowieści piękne i romantyczne. Jest też absurdalne poczucie humoru, więc jest to, myślę, taki kompletny obraz postaci Jacka Brango.

0: Zmieniliśmy myśli.
1: Numer, tato. O kim jest ten kawałek? Tak jak mówi już sam tytuł? Zdradza
2: tak,
1: on wszystko?
2: On zdradza wszystko. Ja bym chciał, żeby ona w życiu moim nie powstała, żeby nie wystąpiły te okoliczności, w których powstała ta piosenka. Mój tato zmarł. To była taka piosenka, która się ze mnie wylała. Około miesiąc po śmierci taty. To były oczywiście bardzo trudne emocje. Bardzo przeżyliśmy to całą rodziną. Teraz mi się ciężko o tym, wiesz, myśli, jak sobie wspominam tamten czas. To była taka piosenka, która powstała w 3 minuty. Ten tekst do mnie przyszedł razem z melodią, ja tylko, wiesz, wyciągnąłem dyktafon, żeby zanotować melodię, wyciągnąłem telefon, żeby zanotować tekst. Jeszcze zależało mi, żeby w warstwie muzycznej w tej piosence się pojawiło trochę więcej, jako że ta piosenka no, jest po pierwsze przede wszystkim takim hołdem dla mojego taty. To była bardzo ważna postać. Od niego zależy to, że ja się teraz zajmuję muzyką właśnie. Bardzo wrażliwy człowiek i strasznie mi go brak. W moim osobistym, twórczym dorobku ta piosenka rzeczywiście odzwierciedla totalnie moje wtedy zdruzgotane serce.
0: Ty

0: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar. Ugryziemy teraz ugryzę z 2023.
1: Bardzo mnie bolało to, że...
0: Mówimy o polityce,
1: tak. Ta piosenka jest przede wszystkim o gryzieniu się w język, bo tego nam bardzo często brakuje i tak sobie patrzę, że w tym właśnie takich gorących okresach przedwyborczych, kiedy te partie polityczne pompują swoje elektoraty negatywnymi emocjami i dochodzi do tego, że my po prostu, wiesz, w swoich własnych domach, rodzinach i w najbliższym otoczeniu robimy, powiem brzydko, gnój w swoim życiu po prostu. Do tej piosenki też powstał taki teledysk. Główną postacią jest taka postać klauna Arlekina. Ja tak sobie pomyślałem, że powinniśmy być dla siebie jako ludzie dobrzy, dbać o to, żebyśmy sobie nawzajem nie robili krzywdy, właśnie takie przede wszystkim słowne, i żeby jakoś tą nienawiść ukracać. Sobie myślę, że czujesz taką walkę z wiatrakami i czujesz się jak taki klaun trochę, że jesteś właśnie takim naiwnym, nierozgarniętym człowiekiem, który ma ideały jakieś pacyfistyczne. Stąd się jakby wzięła ta postać tego klauna właśnie na okładce singla i w teledysku. No a sama piosenka opowiada właśnie przede wszystkim o tym, żebyśmy znaleźli w sobie tę siłę, żeby się w ten język w strategicznym momencie ugryźć. No i jak w refrenie śpiewam, nie chcemy wojen ani waśni, i ja bardzo głęboko w to wierzę.
0: Ty jesteś jednak artystą, który lubi wychodzić na scenę i machać flagami.
1: Powiem ci, nie miałem jeszcze takich sytuacji, żebym wychodził i machał flagami. Oczywiście ja mam poglądy poukładane na wiele tematów. Są takie sytuacje, w których oczywiście nie da się...
0: Siedzieć cicho.
1: Nie da się siedzieć cicho. Natomiast bardzo bym chciał być takim kimś, kto będzie szukał tego złotego środka właśnie po to, żebyśmy się nie pozagryzali wzajemnie.
2: Nie chcemy wojen ani waśni. Niech nienawiść w końcu zaśpi. W języku gryzie się, ugryzę.

0: Czako, czy ty chciałbyś kiedyś wziąć udział w jakimś, załóżmy, talent show?
1: Wiesz co, w formie jakiejś przygody? Myślę, że tak. Mm-hmm. Jak miałem lat naście, to zdecydowanie pewnie bardziej mi się to podobało. Teraz myślę, że podoba mi się to mniej ze względu na taką reżyserię jednak tych programów. Myślę sobie o tym, że muzyka to nie jest dobra rzecz do ścigania się. Stawianie artystów obok siebie, napuszczanie ich na bijatykę, gdzie tutaj rozmawiamy o jakiejś wrażliwości. Powiem ci, że tak na sam koniec też z tych programów najczęściej wychodzili świetni wokaliści, a bardzo mało było twórców, co tak naprawdę z tych wszystkich programów, które miały tych, już chyba setki będą szły ilości tych edycji, przez Idola po Voice of Poland, gdzieś tam po drodze miast Must Be The Music. Natomiast na sam koniec takich artystów z krwi i kości, którzy zostali z tych programów, no to myślę, że na palcach dwóch rąk to jest max, co my możemy znaleźć.
0: Podpowierzchnio, to jest kawałek, który stworzyłeś
1: z Nonami. To są moi serdeczni przyjaciele z Wrocławia, z którymi miałem przyjemność grać właśnie w zespole Neony i zrobiliśmy razem trzecią płytę. Tą piosenkę to szczerze mówiąc wyciągnąłem z neonowej szuflady. To muszę bardzo jasno powiedzieć, że tekst tutaj wyjątkowo zaśpiewałem nie swój, to jest tekst Dawida Zająca, mojego przyjaciela zespołu Neony, natomiast ten tekst jest tak świetny, że ja bym tam pół słowa nie zmienił. Mam wrażenie, że on po prostu wyciągnął mi go z głowy, a Dawid jest wybitnym tekściarzem i właśnie bardzo chciałem zawrzeć chłopaków z Neonów na mojej też debiutanckiej płycie, bo mieli ogromny wpływ na to, kim ja teraz jestem jako muzyk.
0: Jaki mieli wpływ?
1: Wiesz co, no przez to, ile czasu z nimi spędziliśmy wspólnie w Kanciapie, przez to, jak komponowaliśmy materiał neonowy, ile rozmów odbyliśmy, ile muzyki z siebie wykrzesaliśmy wspólnie.
0: Cud, że jeszcze ta Kanciapa istnieje.
1: No już nie istnieje właśnie. Tyle, ile ja się od nich nauczyłem.
0: Została strawiona przez muzykę.
1: Dobrze powiedziane. Natomiast to, co ja od chłopaków się nauczyłem, jest absolutnie bezcenne, więc oni musieli się znaleźć w tym nagraniu po to, żeby się znaleźć na mojej debiutanckiej płycie i to jest dla mnie duży zaszczyt, że udaje mi się realizować ten mój plan właśnie moich autorytetów muzycznych. Udaje mi się je zawierać w piosenkach.

0: To numer z płyty Za dużo gitar, pierwszego debiutanckiego krążka Jacko Brango, który jest gościem Eski 2. Lubisz odwiedzać festiwale muzyczne?
1: Bardzo.
0: Koncertować również kochasz?
1: Uwielbiam.
0: Pamiętasz ten swój pierwszy koncert?
1: Szczerze mówiąc, taki, który pamiętam. To jest majówka w Żarach. W czerwcu, jak byłem nastolatkiem i chodziłem do Domu Kultury i graliśmy tam sobie z kolegami różne piosenki. Pamiętam, że graliśmy numer zespołu Europe, The Final Countdown. Wiesz, ja miałem tam wtedy z 13-14 lat, nauczyłem się tej strasznie trudnej solówki, która tam jest.
0: Gitarowej, no. Tak.

0: Szybko na palcach, nie trzeba ładnie obracać te strony.
1: Tam trzeba grać szybko. To była taka, wiesz, moja popisowa solóweczka. Tak wspominam mój pierwszy koncert.
0: A czy jest coś, co na koncercie może cię wkurzyć?
1: Na pewno, na przykład, jak ci, wiesz, się okazuje, że, nie wiem, kabel zaczyna ci przerywać, bo przecież to złośliwość rzeczy martwych
0: technicznie
1: się zdarza. Tak, no myślę, że tak.
0: Gdybyś mógł wystąpić z jakimś dowolnym artystą, to kto by to był?
1: Trudne pytanie.
0: No wiem, bo trzeba kogoś skreślić.
1: Zaskoczyłeś, tak. Jeszcze nie wiadomo, czy wiesz, czy koledzy nie słuchają i potem mówią, a o mnie nie powiedział. No to weźmy Ediego Vedera.
0: Dobra.
1: Wyobrażasz sobie, że Eddie Vedder pojawia się i śpiewa ze mną Rozumy na przykład. Strzał w dziesiątkę.
0: A Endorfiny z kim byś zaśpiewał?
1: No tam się już pojawił wyjątkowy gość. Jest to pewnego rodzaju mój guru, jeżeli chodzi o teksty. Muszę powiedzieć szczerze, że kończę jakiś tekst albo mam zwrotkę, z której jestem zadowolony, no to Miodu, czyli lider Jamala, jest pierwszą osobą, do której ja ten tekst wysyłam. No bo ja grałem w Jamalu przez 3 lata. Grałem w Jamalu na gitarze, więc tam graliśmy fajne rockowe piosenki z płyty 1994 przede wszystkim wtedy. No i nawiązaliśmy taką relację właśnie z Tomkiem, że no wysyłałem mu po prostu jakieś demówki moich rzeczy i on zawsze się do tego bardzo szczerze odnosił, co było dla mnie bardzo ważnym feedbackiem. A piosenka Endorfiny powstała w taki sposób, że napisałem taką piosenkę, którą myślałem, że będziemy nagrywać pod szyldem Jamal, ale jakoś tak wyszło, że właśnie nasze drogi się wtedy rozeszły. Ja zacząłem grać z Krzyśkiem Zalewskim. Ta piosenka została w szufladzie. Muzyka była do tej piosenki przygotowana. Był napisany do niej refren, ale nie ruszyła dalej. Jak sobie pomyślałem o tym, że bardzo chciałbym zawrzeć na mojej płycie gości, którzy mieli dla mnie bardzo wyraźny wpływ w moim takim rozwoju artystycznym, no to pomyślałem sobie o tym, że trzeba tę piosenkę z tej szuflady wyciągnąć i nagrać ją z Tomkiem, z Miodem, no w takim klasycznej konwencji, że pierwsza zwrotka moja, druga zwrotka twoja i robimy wspólnie
0: i
1: numer.
0: Referik.
1: On rzeczywiście bardzo szybko się na to zgodził. Przywiozłem go do mojej kanciapki, postawiłem przed nim mikrofon, nagrałem Tomka i potem doszlifowałem już piosenkę w ostatnim jej kształcie i tak powstała piosenka Endorfiny.

0: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar.
1: Szymon, ty wolisz komponować, czy wolisz pisać teksty? Co jest jakby łatwiejsze dla ciebie?
2: No to łatwiejsza jest dla mnie zdecydowanie muzyka. Mhm. To jest ten język, którym ja się posługuję po prostu już bardzo długo, no bo jak gram...
1: Od piątego roku życia. Kiedy wujek odsprzedał ci...
2: Casio.
1: Casio, tak.
2: Dokładnie tak. To jest taki język, którym się łatwiej posługiwać niż, nazwijmy to, poezją w języku polskim, no bo walczę o te najlepsze wersje, jak siedzę i piszę piosenki, szukam cały czas na to patentów, odkrywam właśnie jakieś nowe swoje umiejętności.
1: A jak wygląda ten proces u ciebie tworzenia? Ty po prostu budzisz się w nocy, odpalasz dyktafon i zaczynasz sobie do niego nucić, czy może zaszywasz się gdzieś w jakiejś głuszy, wsłuchujesz się, nie wiem, w dźwięk natury i potem tworzysz inne dźwięki, takie już swoje własne?
2: Wiesz co, tak też się zdarza, że ja się budzę w środku nocy i gra mi w głowie jakaś melodia, ja łapię za dyktafon i oczywiście wtedy, jak gra mi w głowie ta melodia, to ja tam słyszę wszystkie instrumenty. Ja już wiem, co gra perkusja, wiem, co gra bas. Notuję to na dyktafon, odsłuchuję tego rano i najczęściej jest tak, że sobie myślę, co ja miałem w głowie? Często jest tak, że na przykład spędzam pół dnia nad tym, żeby ułożyć zwrotkę i robię takie szarady językowe, układam sobie to w różny sposób i z niczego nie jestem zadowolony. Nagle, wiesz, idę do kuchni, myję naczynia i mówię, mam.
1: Dźwięk mytego widelca uderzył przed chwilą o szklankę, która również znajduje się w zlewie i coś zaczęło wibrować w głowie.
2: No dokładnie tak jest.
1: I jakoś tak wyszło.
2: Więc czasami po prostu kosmos chce, żebyś coś zanotował i żeby to była piosenka, a czasami się z tym męczysz i w warsztatowy sposób lepisz to jak szaradę jakąś taką słowną.
0: Tutaj postawmy kropkę. Kolejna część rozmowy z Jacob Rango o jego pierwszym albumie Za dużo gitar w kolejnym magazynie Radia SK2.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Skończyło się dwumiesięczne leniuchowanie. Dziś dzieciaki wróciły do szkolnych ławek w województwie łódzkim.
2: Dzień dobry, witamy w nowym roku szkolnym.
3: Czy wy się cieszycie, że wróciła szkoła?
4: Tak. No, może być.
5: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
3: A, czyli brakuje ci już nauki?
4: Tak.
3: A jak to wygląda u ciebie? Bo tak widzę, że mieszane uczucia.
4: A ja się nudzę ogólnie. I mówię, no dobra, to szkoła, no to szkoła. Trzeba się wziąć do roboty.
3: Wystarczy już tej laby?
4: Tak.
3: A jak to wygląda z perspektywy rodzica?
6: No w porządku, tylko i wyłącznie same pozytywy. Dzieci mogą się rozwijać, wakacje minęły, nowy rok i do przodu.
3: Nie będzie trochę brakować córek w domu?
6: Czy ja wiem? Były cały czas, więc jest czas na zabawę i czas na naukę.
3: A czy początek roku szkolnego to również spora dawka emocji właśnie dla rodzica?
6: To na pewno dużo. W szczególności można powiedzieć przy takich czteroklasistach. Jednak przejście na te wyższe klasy to dużo emocji.
3: Jak się czujecie z tym, że skończyły się wakacje i rusza nowy rok szkolny?
7: No średnio.
8: Średnio.
3: Dlaczego średnio?
8: Nie lubimy szkoły.
3: A dlaczego nie?
8: Nie lubię się uczyć.
3: A tu całe 10 miesięcy nauki przed tobą.
8: Niestety.
3: Trzeba się będzie wziąć w garść?
8: Tak.
3: A jakie są plusy powrotu szkoły?
8: Że się spotkamy z przyjaciółmi też.
9: Tak. Bardzo duża dawka emocji, ponieważ syn zaczyna pierwszą klasę, więc tym bardziej dla mnie to jest emocjonujący dzień.
3: A dlaczego? Czym się pani stresuje najbardziej?
9: Może on się bardziej stresuje, a przy tym mówi mi, że to jest dla niego bardzo stresujący dzień.
3: Ale wygląda na luzaka. Ręka w kieszeni. Jak się czujesz?
10: Dobrze.
3: Dobrze? Boisz się trochę nowej szkoły?
10: Nie.
9: Dużo nowych obowiązków, dużo dogrywania planów, bo ja mam jeszcze starszego syna, który chodzi do 8 klasy, więc tutaj organizacyjnie będzie trochę problemów, że tak powiem, żeby to wszystko zgrać z dodatkowymi zajęciami, więc mam nadzieję, że poradzimy sobie.
3: Problemy do przeskoczenia.
9: Oczywiście.
3: Widać, że spotykamy się na rozpoczęciu roku szkolnego, bo każdy na galowo.
11: Każdy na galowo, uśmiechnięty, pełen energii. Iwona Skrzypińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie. Możemy rozpoczynać nowy rok szkolny.
3: I co się dzieje w szkole w ramach tego rozpoczęcia roku szkolnego?
11: W tym momencie, za moment, rozpoczynamy uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 0-3, czyli dla tych naszych najmłodszych uczniów wraz z rodzicami. Po oficjalnym rozpoczęciu oczywiście uczniowie wraz z rodzicami, bo często też ci najmłodsi uczniowie przychodzą ze swoimi rodzicami i opiekunami, udają się do swoich sal, aby powitać i przywitać się ze swoimi wychowawcami.
12: Witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Jak się czujecie?
13: Dobrze!
12: Macie dużo siły? Kochani, wszyscy wypoczęliście, pięknie wyglądacie.
14: No, fajnie.
15: Brakowało szkoły.
12: To na pewno ucisk w żołądku. Iwona Drzazga. Klasa trzecia B. Co nowego nas czeka? I na pewno nowa nadzieja na to, że ten rok będzie cudowny i wspaniały.
11: Wychowawcy przekażą uczniom wszystkie organizacyjne sprawy, a także ich rodzicom oczywiście.
3: Najbardziej zestresowani są rodzice pierwszaków.
11: Na pewno, bo to dla tych rodziców i dla wielu uczniów nowa droga, nowe otwarcie. Każdy pewnie z tych najmłodszych naszych uczniów zastanawia się, jak to będzie, czy znajdę tu swojego przyjaciela, kolegę, koleżankę, czego będę doświadczał. A rodzic myślę, że bardziej jest zaniepokojony, bo nie wie jeszcze i nie zna tej rzeczywistości szkolnej.
3: Dzisiaj jest taki luźny dzień, ale już od 2 września każdy bierze się ostro do pracy.
11: No może ostro to za dużo powiedziane, natomiast na pewno od 2 września rozpoczynamy już w normalnym trybie rok szkolny, czyli wchodzimy do klas, rozpoczynamy o godzinie 8 zajęcia i zgodnie z planem pracujemy.
1: Na rozpoczęciu roku szkolnego w szkole podstawowej nr 3 w Bełchatowie był Rafał Różycki. Patrole Policji i Straży Miejskiej pod łódzkimi szkołami, nie tylko zajęcia w terenie i spotkania edukacyjne. W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego trwa akcja Bezpieczny Powrót do Szkoły. Po wakacjach trzeba przypomnieć najważniejsze zasady dotyczące zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi, uważności na nietypowe zachowania i bezpieczeństwa nie tylko na drogach.
7: Ten pierwszy tydzień po wakacjach jest chyba najbardziej kluczowy, no bo dzieciaki rozbrykane, wiadomo, luz i tak dalej, a tutaj ten powrót do szkoły musi być bezpieczny.
10: Dokładnie. Ten powrót do szkoły i bezpieczeństwo właściwie zaczyna się już w domu, więc to, co warte podkreślenia, żeby rodzice, opiekunowie pamiętali o tym, żeby te zasady bezpiecznego podróżowania, przepisy ruchu drogowego przypominali cały czas, tak, żeby razem z dziećmi bezpiecznie przeszli drogę do szkoły, bezpiecznie wrócili ze szkoły do domu, ale same przygotowania, one zaczęły się jeszcze wcześniej. Podkomisarz Maksymilian Jasiak, Komenda Miejska Policji w Łodzi. My jako policjanci dokonywaliśmy lustracji w okolicach szkół, oznakowania, czy jest ono poprawne, czy jest widoczne, tak żeby też kierowcy mieli świadomość tego, że znajdują się koło szkoły, muszą zachować tą szczególną ostrożność.
7: I to było na długo, zanim zaczął się rok szkolny.
10: Dokładnie, tak żeby właśnie tego 1 września to wszystko już było tutaj na najwyższym poziomie, żeby kierowcy pieszy mieli świadomość tego, gdzie się znajdują i żeby ta podróż do szkoły już od pierwszych dni była bezpieczna.
7: Najważniejsza jest edukacja i przypominanie i też ćwiczenie.
10: Tak, dokładnie. Tak jak mówiłem, zaczyna się to oczywiście w domu, od rodziców, od opiekunów. Później ta edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna. Tutaj oczywiście policjanci wspólnie ze strażnikami ze Straży Miejskiej w Łodzi będą prowadzić działania profilaktyczne. To będą zajęcia skierowane zarówno do tych najmłodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze szkołą, ale również do tych starszych, dlatego że jeżeli chodzi o sam zakres tematyczny, to oczywiście jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły do domu, ale również bezpieczeństwo osobiste, czyli żeby nie zwracać uwagi na obce osoby, które próbują nas zaczepić na przykład na ulicy, czy ewentualnie jak zachować się w sytuacji, kiedy możemy napotkać niebezpieczne zwierzę. To jest jakby ta jedna grupa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
7: Bardzo często widzę młodych ludzi z słuchawkami, a muzyka na full brzmi w uszach.
10: Słuchawki, telefony, to są takie rozpraszacze, elektronika, powiedzmy taka szeroko pojęta, oczywiście na to też będziemy zwracać uwagę. Musimy pamiętać, szczególnie przy przejściu dla pieszych, także to korzystanie z urządzeń elektronicznych, które ogranicza naszą zdolność do weryfikowania, co się dzieje dookoła nas, jest też wykroczeniem, tak? Ale przede wszystkim wpływa na nasze bezpieczeństwo i to jest jakby najważniejsze, żebyśmy o tym pamiętali. Musimy się rozejrzeć, zadbać o to, żeby bezpiecznie do tej szkoły dotrzeć. Oczywiście są też jeszcze inne grupy tematów, na które policjanci będą zwracać uwagę w przypadku wizyty w szkołach. To będą również takie zajęcia informacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
7: Bardzo ważna jest profilaktyka dotycząca uzależnień i różnych substancji psychoaktywnych.
13: Dokładnie. Młodzież, która zmierza do szkoły, narażona jest właśnie na tego typu zagrożenia. Podkomisarz Kamila Sowińska, Komenda Miejska Policji w Łodzi. Dlatego tak ważną rolą tutaj jest nasza profilaktyka, uświadamianie młodzieży, jakie zagrożenie ze sobą niesie właśnie zażywanie środków odurzających, bądź też innych substancji.
7: Gdy młodzi ludzie zobaczą dealujących w pobliżu szkoły, powinni zgłosić to do Was? Czy powiedzieć rodzicom i rodzice muszą zareagować?
13: Oczywiście. Pamiętajmy, że z problemem nie należy zostawać samemu. Często tutaj towarzyszy nam wstyd, ale nie bójmy się rozmawiać. To rodzic powinien być taką osobą pierwszego zaufania. To jemu powiedzmy, co się dzieje, co nas spotkało w drodze do szkoły, bądź też w drodze powrotnej. Później w drugiej kolejności ten pedagog szkolny, dyrektor szkolny, nauczyciel, wychowawca. Są to osoby, które są dla nas bardzo przyjazne i to oni naprawdę chcą nam pomóc. Pamiętajmy, że wystarczy jeden sygnał, aby po prostu tą pomoc otrzymać.
7: W tym pierwszym tygodniu po wakacjach tych patroli wokół szkół jest zdecydowanie więcej.
10: Przez cały wrzesień prowadzona jest taka akcja Bezpieczna droga do szkoły i tutaj policjanci i strażnicy miejscy będą dbali o to bezpieczeństwo takie realne.
7: Rozdajecie ulotki, co w nich jest?
14: No, są to przede wszystkim takie podstawowe zasady bezpieczeństwa dla najmłodszych. Joanna Prasnowska, Straż Miejska w Łodzi. Dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z edukacją, ale też dla tych, którzy już może troszeczkę zapomnieli o tym bezpieczeństwie, jednak były wakacje.
7: Trzeba przypomnieć.
14: Trzeba przypomnieć, my jesteśmy tutaj w pierwszym tygodniu września pod łódzkimi placówkami szkolnymi, ale w kolejnym tygodniu wracamy już do szkół i nasi profilaktycy właśnie będą z pierwszakami rozmawiać na temat bezpiecznej drogi do szkoły, ale też powrotu z niej.
7: Trening czyni mistrza, czyli trzeba powtarzać, trzeba odświeżać tę wiedzę. No i też trzeba ćwiczyć.
14: Trzeba ćwiczyć. Wydaje się, że ta wiedza jest ugruntowana. My zawsze prosimy rodziców o to, żeby przypominali, ale i ze swojej strony też wspomagamy te ich działania. Działania przede wszystkim nauczycieli, wychowawców. Nigdy dość.
16: Dostaliśmy ulotki. Mamy uważać na siebie na pasach. Jak się rozmawia, trzeba odłożyć na chwilę telefon. Jak się przechodzi przez pasy, zdjąć słuchawki.
17: Trzeba uważać na ludzi, no bo nie wiadomo, na kogo trafimy. Ktoś może sprzedawać narkotyki albo jakieś używki, albo nas zaciągnąć do samochodu. Odurzyć trzeba na pewno o tym rozmawiać.
1: A przed szkołą podstawową numer 14 była Ela Piotrowska. Na stacjach paliw znowu drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program odsłonowy Ceny paliw niżej. Jak bardzo ceny poszły w górę? Zmianom przyglądał się Rafał Różycki, który odwiedził jedną ze stacji paliw w Bełchatowie.
18: Niestety wracamy do stawek VAT, które są podstawowe, czyli do 23%. Agnieszka Nadajewska ze stacji Skorpion Bełchatów. Jest północ. Musimy zmienić te ceny. Niestety klienci odczują dosyć dużą różnicę w cenie. Ceny były obniżone również dużo przed ustawą CPN, ale odpoczniemy od cen urzędowych, także jako właściciele stacji nie będziemy musieli śledzić tych cen na bieżąco.
3: No to teraz powiedzmy, jak te ceny się zmieniły, bo zmieniły się znacząco.
18: Tak, no niestety benzyna 95 podrożała o złoty 12 i dzisiaj będzie kosztowała 7,46. Olej napędowy podrożał o złotówkę i 4 grosze i cena końcowa jest 8 zł i 8 groszy.
3: Czyli ponownie została przekroczona bariera 8 zł, ta ósemka z przodu.
18: Tak, myślę, że niestety, ale kierowcy to czują.
19: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo dla takiego zwykłego człowieka.
20: Zostawimy to bez komentarza.
21: A tankować trzeba i to prawie codziennie. Jak są duże trasy, wszystko podrożeje.
3: Paliwo powinno być tańsze.
20: Powinno być tańsze, na zarobki Polaków powinno być tańsze.
21: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
20: Można wydatkować te pieniądze inaczej oczywiście,
3: na przykład?
20: Prawda? Na jakieś przyjemności dla siebie albo dla dzieci.
3: A tu trzeba je jednak
20: zatankować.
3: Dokładnie.
20: No niestety rowerem
3: i płacić więcej.
20: Rowerem już spoza miasta nie przyjadę do pracy.
18: Tym bardziej, że zaczyna się rok szkolny, dzieci idą do szkoły, wakacje, część dzieci pozostawało w domu, albo dziadkowie się opiekowali, a teraz niestety rodzice oprócz tego, że muszą jeździć do pracy, to jeszcze często odwożą dzieci do szkoły. Na pewno odczujemy to na naszych portfelach.
3: Były różne prognozy, że te ceny za litr wzrosną o kilkadziesiąt groszy. Mówiło się o 50, o 60, 80, a tutaj jednak ponad złotówkę.
18: Tak, na pewno te prognozy były też jakby pod te ceny, które były urzędowe. U nas cena na pylonie była dużo niższa niż urzędowa, więc po prostu my podnieśliśmy tylko i wyłącznie stawkę VAT. Dalej mamy niską marżę. Myślę, że te stacje oczywiście przy trasach będą miały dużo wyższe ceny, a one się trzymały stricte cen urzędowych maksymalnych. My mieliśmy cenę dużo niższą.
3: Mamy już nowe ceny, ale one mogą się jeszcze zmienić.
18: Tak, to wszystko zależy od tego, jakie będą ceny zakupu paliwa w hurcie. I na razie nic nie zapowiada, że ceny te mają spaść. Jeżeli one spadną, to my oczywiście również będziemy się dostosowywać i obniżać ceny. Natomiast ostatnie dni pokazały, że ceny poszły w górę. W zakupie, oczywiście w hurcie, więc my będziemy musieli też śledzić te ceny. Jakby na cenę końcową składają się ceny zakupu, oczywiście koszty i musimy to wszystko brać pod uwagę, ponieważ jakby musimy też opłacić pracownika, opłacić terminal, więc dosyć dużo kosztów takich ubocznych jest.
3: Te ceny poszybowały w górę i prędzej znów będą wyższe niż się zmniejszą, tak?
18: Na pewno z piątku na sobotę ceny hurtowe w zakupie poszły w górę. Co będzie dzisiaj? Ja już sprawdzałam ceny publikowane na stronie Orlenu i na ten moment nie ma cen. Byłam ciekawa, czy Orlen obniży dzisiaj tą cenę hurtową, czy nie. Z tego, co widzę, nie ma jeszcze tej ceny opublikowanej. Będziemy patrzyli rano, co się będzie działo.
3: Rozmawiamy w nocy z poniedziałku na wtorek, gdzie na stacji oczywiście jest spokojnie, ale wieczór Poniedziałkowy wieczór taki spokojny już nie był, bo kierowcy szturmowali stację paliw, również domyślam się i waszą.
18: Tak, oczywiście. Mieliśmy kolejki już od wczoraj, przewidzieliśmy to, dlatego mieliśmy dodatkową dostawę. Były kolejki, również tu policja pomagała kierowcom jakoś ustawić się do tych kolejek.
0: Trzeba stać w korku, żeby po dobrej cenie jeszcze zatankować.
3: Na ostatnią chwilę?
0: No, na ostatnią chwilę co zrobić. Wcześniej nie dało rady, także trzeba wystać swoje.
3: Do pełna będzie zatankowane?
0: Ile wejdzie, to wejdzie. Pewnie do pełna.
2: Skończyło się paliwo i muszę zatankować. No, za 200.
21: No, powiem panu, że na razie czekam gdzieś 20 minut. To jeszcze...
3: Jeszcze parę minut.
21: Jeszcze do przeżycia.
3: Duża ta kolejka.
0: No, duża. Stoję 40 minut prawie. To niestety takie życie.
21: Dzisiaj jest ostatni dzień taniej i dlatego tak się po prostu zrobiło.
18: Wcale się nie dziwię, że klienci chcieli kupić tą złotówkę taniej. To zależy oczywiście od tego, ile kto jeździ, ale jeżeli ktoś tankuje samochód, nie wiem, raz w tygodniu, no to zawsze jest oszczędność koło 50-60 zł może przeznaczyć na coś innego.
1: Jak podało Ministerstwo Finansów, 2 tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Wakacje już się skończyły, ale tego samego nie można powiedzieć o remontach łódzkich ulic. Część prac została na jesień, co oznacza poważne utrudnienia w komunikacji. O szczegółach Grzegorz Mnich.
22: Jak pierwszego dnia po wakacjach jeździ się w Łodzi?
23: Widać na drogach niestety, ale tak jest dużo ciaśniej, dużo większe korki. To największe to teraz jest zablokowana wiadukt przy dworcu Kaliskim. Jedna nitka. Skrzyżowanie oczywiście Kościuszki Zielona to jest 3 lata zablokowane. Kluczowe skrzyżowanie w Łodzi. Bardzo ciężko z tego skrzyżowania się poruszać. U Fabianiska też w stronę miasta jest zablokowana całkowicie. A teraz jak jeszcze wrócą studenci ci inni, to w ogóle będzie. Ale ogólnie dobrze, że coś się w ogóle robi w Łodzi, bo będzie lepiej kiedyś.
22: Część inwestycji jest zaliczona do długotrwałych, a to oznacza, że będą z morą kierowców jeszcze przez dłuższy czas.
24: Będą miały wpływ na ruch w mieście jesienią, to na przykład Broniewskiego, Żgowska czy estakada przy dworcu Kaliskim.
22: Tomasz Andrzejewski z łódzkiego magistratu.
24: Przed nami kolejne otwarcia, bo jak choćby na Alei Palki mamy już nową nawierzchnię, tylko potrzebujemy jeszcze chwili, żeby wprowadzić nowe oznakowanie i we wrześniu kierowcy zyskają choćby drugi pas do lewoskrętu, który ułatwi podróżowanie, a do końca września czekamy choćby z takimi pracami jak na ulicy Pawianickiej. To jedyna rzecz, która zostaje jakby po tych wakacyjnych remontach, które zaplanowaliśmy sobie w ponad 40 lokalizacjach. Remonty to proces ciągły i one będą realizowane przez cały rok, natomiast w wakacje skupiamy się, żeby zrobić jak najwięcej. Natomiast jesienią pamiętajmy, że nadal trwają te długotrwałe inwestycje, jak choćby przebudowa torowiska na ulicy Broniewskiego. Remontujemy pierwszy odcinek ulicy Żgowskiej między Dąbrowskiego a Bednarską. Pracujemy przy estakadzie przy dworcu Kaliskim, a ponadto rozpoczął się remont ulicy Wróblewskiego.
22: A co udało się zrobić w wakacje?
24: Wykorzystaliśmy na maksa, aby zrobić jak najwięcej. Udało nam się ponad 40 ulic wyremontować. Były to też remonty 3 torowisk w mieście, które powodowały duże utrudnienia. Od dziś choćby wraca autobus na ulicę Kniaziewicza. Oprócz tego mamy kilka zupełnie nowych ulic z nowym asfaltem czy chodnikami, jak Marysińska czy Szklana, a we wrześniu kolejne nasze otwarcia, choćby ulica Górnicza czy Stefana. Na te wakacje zaplanowaliśmy sobie bardzo dużo pracy i nie urlopowaliśmy, żeby zrobić jak najwięcej, żeby jak najmniej zostało na jesień. Te wakacyjne remonty, choćby w postaci wymian nawierzchni, jakie robiliśmy choćby na ulicy Okulnej, w pełni zakończyliśmy wakacje. Dokończyliśmy też większe inwestycje jak Marysińską czy Szklaną i one są już otwarte. Ponadto od dziś możemy korzystać już z całej długości ulicy Kniaziewicza.
1: A na łódzkich ulicach jeszcze ciaśniej zrobi się od października, gdy do miasta zjadą studenci. Od miesięcy bez bieżącej wody, a teraz jeszcze grozi eksmisja. Chodzi o lokatorkę mieszkania przy ulicy Prusa w Łodzi. Pani Monika i córka od miesięcy myją się w miskach. Wodę w butelkach dostarcza im zarząd lokali miejskich. Urzędnicy zaproponowali kobiecie inne, jednopokojowe mieszkanie. Ta jednak odmówiła. Tłumaczy, że potrzebuje lokalu, w którym znajdzie się również miejsce dla jej córki. O szczegółach Julia niewiadoma.
25: Jak mówi Jacek Tukarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, miasto podjęło wszystkie wymagane prawem działania i zapewniło kobiecie odpowiedni lokal.
26: Lokal przy ulicy
4: Prusa 24 został wyłączony z użytkowania ze względu na jego stan techniczny. Miasto już w lutym tego roku zaproponowało lokatorce inne mieszkanie przy ulicy Nawrot 29. To lokal o powierzchni około 40 m2 z pokojem, kuchnią i łazienką, położony na pierwszym piętrze i spełniający wszystkie wymagane standardy. Niestety ta propozycja nie została przyjęta. W związku z tym, że lokal przy ulicy Prusa 24 nadal nie został opuszczony, pod koniec kwietnia wypowiedziano umowę najmu, wyznaczając termin opuszczenia mieszkania do 30 czerwca. Do tej pory lokal nie został opuszczony. Sprawa zostanie więc skierowana do sądu.
5: Co się wydarzyło?
6: Tutaj na osiedlu pękła rura, to był ten czas tych mrożów. Wawrzyniak Monika, mieszkam przy ulicy Prusa, w kamienicy właściwie sama z córką. Ja już od 10 lat byłam przyzwyczajona, więc woda moja leciała w łazience dzień i noc, po to tylko, żeby po prostu w pionie nie zamarzło. Natomiast w momencie, kiedy tutaj stała się ta awaria, zakręcili właściwie całą ulicę Prusa, podstawili beczkowóz i od tego momentu zaczęła się ta cała, ten właściwie dramat mój i córki, ponieważ zostałyśmy już wtedy bez wody. Awaria została naprawiona w tej wspólnocie, czy w spółdzielni mieszkaniowej, bo to trwało około 3 dni. Natomiast ja już od tych, powiedzmy, od tego 4 lutego zostałam bez wody, tak, bieżącej.
5: To jest mieszkanie komunalne.
6: Tak, to jest mieszkanie komunalne.
5: I co później? Co się wydarzyło? Zgłosiliście to oczywiście.
6: Zgłaszałam już właściwie od tego momentu, kiedy się tak zaczęło, bo byłam przeświadczona, że jednak już tej wody nie uzyskam, ponieważ jak rury przymarzną, to niestety nie będzie wody. Po czym przez tydzień czasu prosiłam administrację naszą, panią administratorkę, gdzie zwlekały z jakimkolwiek tutaj, nie były tym właściwie zainteresowane. W sobotę dzwoniłam też na numer taki chyba do pani koordynator, więc mi podpowiedziała, żebym wzięła swoje grzejniki, farelki i zaczęła od parteru do 3. piętra grzać rury. Może się rozmrozi, natomiast moim prądem, tak? Nikt z administracji nie zareagował, tak? I potem to już tylko była po prostu taka batalia, że proszenie się, błaganie o wodę, dzwonienie, stres, po prostu jak wracam do tego wszystkiego, mówię, to jest 6 miesięcy, mam też ciarki, tak? I traktowanie mnie i córki, po prostu nie wiem, zarząd lokali miejskich, tak, owszem, przyznał nam lokal zamienny, natomiast lokal o, powiedzmy, kilka metrów więcej niż tutaj jest, z tym, że jakby pokój z kuchnią. Córka ma 24 lata, jest też meldowana ze mną, mieszkamy razem, uczy się, więc też powinna mieć jakby oddzielny swój, nie wiem, kawałek pomieszczenia, tak? Tutaj, pomimo tego, że jest mały lokal, ma okno, w tamtym lokalu na Śródmieściu był pokój z kuchnią bez możliwości przedzielenia, ponieważ pokój był, okno było jedno, tak, w tym pokoju. Więc dlatego odmówiłam ten lokal, ze względu też na mój stan zdrowia, ponieważ mam nerwicę lękową, depresyjne właśnie mam stany i niestety odmówiłam, przedstawiając pismo zarządowi lokali miejskich, po czym dali mi wypowiedzenie najmu lokalu do chyba sierpnia i ponownie jakby zaoferowali i ten sam lokal.
5: Rozumiem, że póki co jest cisza.
6: Jest cisza, już tyle miesięcy jest cisza, tak? Ja dokumenty dostarczałam, wody, tak jak informowałam o braku wody, nie, pani redaktor, ja nie informowałam, ja prosiłam, błagałam, dzwoniłam na pogotowie kryzysowe wiele razy, gdzie jest to udokumentowane. Tak samo są, nie wiem, dokumenty, które twierdzą, że ja nie mam powodu do kłamania, tak? Ja po prostu już jestem tak wyczerpana psychicznie, że to się po prostu nie mieści w głowie. Najgorsze jest też to, że dziecko, no to jest dorosła córka, ale ona już też po prostu ma tego dość, tak?
8: Na zewnątrz są butle, bardzo dużo butli.
6: Oczywiście od jakiegoś czasu przywozi nam ktoś inny, podejrzewam, że zarząd lokali miejskich wziął bodajże z innej firmy panów, którzy mi dostarczają tą wodę, którzy sami są w szoku, że przez tyle czasu, że sami nie mają, tak naprawdę też to jest jednak ciężkie, tak? I stwierdzili, że będą podnośnikiem do pół piętra nam, jakby przez okno wkładają tą wodę, dostarczają. Natomiast my z córką, która waży 45 kilo, wnosimy każda jeden, nie wiem, toaleta, to do toalety, żeby spłukać, jest 5 litrów, tak? Mycie naczyń, ja już nie wspomnę o praniu jakimkolwiek, tak? Bo po prostu, no, albo proszę sąsiadów tutaj z wieżowcy, żeby, są też tacy ludzie, którzy mnie wspierają, mówią, żebym korzystała z kąpieli, czy nie wiem, przyjścia umycia włosów, tak? Ponieważ, no niestety, ale w tych warunkach się nie da, tak? Mycie, tak samo trzeba nagrzać wody, cokolwiek, tak? No to są takie czynności, gdzie człowiek do tego momentu żyłam sobie naprawdę bez nerwów, bez stresu i mogłam przyjść i zrobić taką czynność, jak włączyć pranie, nie wiem, włączyć zmywarkę. W tej chwili, tak jak zmywarka, pralka, boiler, to wszystko będzie do wyrzucenia, ponieważ z tego się nie korzysta już tyle czasu, no i to wszystko tam będzie kamień, podejrzewam, tak, w tym boilerze, no mówię, to jest po prostu niewiarygodne, że w XXI wieku zostałyśmy same sobie, bo ja nie oczekuję willi, ja nie chcę willi z basenem, ja chcę po prostu godnych warunków, dwóch pokoi z CO, żebym nie musiała się martwić zimą, że nie mam ogrzewania, albo tak jak płacę po te 1000 zł za prąd, tak? Czyli 1000 zł plus 618 to jest 1618. Panie w zarządzie lokali miejskich stwierdziły, że mnie nie stać na bloki, bo jest jeden dochód. No ale córka też ma jakieś prace dorywcze, uczy się, owszem, natomiast też ma alimenty, więc stać nas. Jeśli stać nas na kamienicę ogrzewającą prądem, to myślę, tak samo będzie nas stać na nieduży metraż w dwóch pokojach w bloku, starym bloku, gdzie są takie mieszkania. Są i z tego, co mnie jest wiadomo, na naszym osiedlu przynajmniej ze trzy.
8: Ta kamienica generalnie, bo mieszka pani tutaj sama, nie ma dookoła sąsiadów.
6: Nie ma.
8: Czy ta kamienica jest do rozbiórki tutaj?
6: Nieoficjalnie wiem, że tak, że już teraz tak, tak. Natomiast pierwsza wersja była, że do rozbiórki bądź do rewitalizacji. Tak. Jak dostarczyłam dokumenty do zarządu lokali miejskich, właściwie nikt mi nic nie powiedział, nikt mnie nie poinformował, co dalej. Jedynie teraz dwa tygodnie temu zmieniła się pani administrator, która zadzwoniła i poprosiła o spotkanie, bo ma jakieś dokumenty, żebym jej tam wypisała, ile ludzi w lokalu mieszka i tak dalej. Natomiast no, ja te dokumenty dostarczałam. Ja mam stemple i nie wiem, czego jeszcze ode mnie oczekują, no bo przy wypowiedzeniu najmu lokalu i przy rozbiórce chyba nie ma możliwości zameldowania trzeciej, czwartej osoby, więc u mnie przez te pół roku nic się nie zmieniło, tak? Po tym, jak otrzymałam tą pierwszą ofertę mieszkaniową, więc pani potrafiła mi w nerwach o 21, gdzie nie miałam wody, powiedzieć, że mogła pani przyjąć to mieszkanie, ten lokal i byłoby po problemie. No są to takie rzeczy, gdzie mnie się absolutnie nie zgadza z tym, z tą całą prawdą, jaką ja tutaj z nimi po prostu cały czas walczę, tak? Ja naprawdę nie oczekuję willi z basenem, ja oczekuję dwóch małych pokoi, żeby było mnie stać z córką, żeby płacić, tak jak płacę do tej pory czynsz i wszystko, i po prostu chciałabym w spokoju żyć, w spokoju. Ja niczego więcej nie oczekuję, tylko mówię, na osiedlu gdzieś tutaj, gdzieś w pobliżu, ponieważ ja leczę się już dosyć długo na tą nerwicę lękową i to nie jest takie proste, to jest mieszkanie, w którym przeżyłam całe życie i to też jest sentyment, tak? To nie jest takie, mówię, no urzędnikom zupełnie oni inaczej podchodzą do tego. Ja oczekuję spokoju z moją córką, która się jeszcze kształci, żeby też miała spokój i żebyśmy sobie spokojnie jeszcze żyły, tak? Ponieważ mówię, no nigdy w życiu nie pomyślałabym o tym, że mnie coś takiego spotka. Chciałabym jeszcze nadmienić, że ja płacę za ten lokal, ja nie zalegam w czynszu i nigdy nie zalegałam. Starałam się płacić i mieć wszystko na bieżąco i niech proszę o wyrozumiałość też, tak? I dziękuję za wsparcie ludzi dobrej woli, tak? Bo to jest bardzo ważne i dziękuję, że mnie wspierają, tak? Chociaż jakaś część nie hejtuje.
1: Pani Monika zapowiada, że z obecnego mieszkania nie zamierza się wyprowadzać. Sprawę przekazała już adwokatowi. Na tę imprezę fani fantastyki czekają cały rok. Przed nami w Łodzi festiwal fantastyki Kapitularz. Wydarzenie, które gromadzi miłośników literatury, gier, filmu, komiksu i szeroko pojętej popkultury. Przygotowano kilkaset wydarzeń, w tym spotkania autorskie, widowiskowe pokazy, gry oraz interaktywne strefy tematyczne. Święto miłośników fantastyki odbędzie się w weekend 4 do 6 września przy ulicy Pomorskiej 171.
9: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
10: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
11: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego: słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział: najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego: Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono 1000 razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze Polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków: wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na dowidzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam: o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Les Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś 2 utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do 4 rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty, pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę budki suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał, to jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy – Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak.
7: Czas czekania, czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie trzy albumy. Trzy niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o dwóch pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez dwóch zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze dwie płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie, gdy się posłucha albumów Czas czekania, Czas olśnienia oraz Giganci tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Wszechświatowy Festiwal Młodzieży i Studentów, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z Ucieczką z Tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominać.

Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 majbachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim majbachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam: a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi: Grey Goose.

0: Zdziwiłem się i mówię do Asi. Jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego 100-procentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum, brum, brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Z staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak w

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: dwa.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

0: Треска 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.